cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Mello Radio.
1: Wokół wiele pań, ale w myślach mam tylko ciebie. Czy mi nie zabraknie odwagi, żeby ci w końcu to powiedzieć?

0: One się patrzą non stop. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrać się w to co modne.

Jakie mam plany, co mnie wie? Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej? Mówi językiem ciała,

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

Mogę ci obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz.

0: Reklama.
1: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
0: Po reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
2: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
3: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
4: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
5: Dominik Jaskulski. Teraz powiemy o niezwykłej pasji, emocjach i wygranych wyścigach samochodowych. Moim i waszym gościem jest Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy. Zanim przejdziemy do twoich sukcesów, to chciałem cię zapytać, jak rozpoczęła się ta twoja historia z rajdami, bo pewnie już dużo wcześniej marzyłeś o tym, żeby spotkać tak ważnych kierowców.
6: Więc historia się zaczęła dosyć przypadkowo, bo jako młody chłopak chciałem mieć model zdalnie sterowany. Samochód, którym pojeżdżę w wolnym czasie, coś tam przy nim pomajsterkuję, bo miałem do tego smykałkę. I trafiłem na osobę, która powiedziała: kup sobie profesjonalny model, samochód rajdowy w skali 1 do 10, bo jest taka fajna rajdowa liga Mazowsza, bo wtedy mieszkałem pod Warszawą. I jak zrobisz sobie ten model, to będziesz mógł wystartować w naszej lidze i sprawdzić swoje umiejętności. No i tym modelem była Subaru Impreza, czyli samochód, który do tej pory jest głęboko w moim sercu. Startując w tej lidze, miałem pierwsze sukcesy, czyli rajdowy mistrz Mazowsza w klasie, w klasyfikacjach takich wyższych typu generalna, zwycięstwa w rajdach z bardzo szybkimi kierowcami w tym zakresie, czyli modeli zdalnie sterowanych. To pchało mnie dalej, czyli zbudowałem pierwszą taką amatorską rajdówkę Fiata 126P. To były czasy, gdzie te samochody jeszcze pojawiały się na rajdach, na Coyotesach tak zwanych, czyli na konkursowej jeździe samochodem. I tym maluchem też osiągaliśmy sukcesy, zwycięstwa w klasach, treningi nawet jeszcze bez prawa jazdy na zamkniętych terenach, odcinek Bemowo, rajd Barburka, tereny Automobil Klubu Polskiego, to były moje pierwsze treningi pod okiem doświadczonych ludzi. I po maluchu apetyt rósł w miarę jeżdżenia, jak to się potocznie śmiesznie mówi w rajdach. I kolejne auto już było Fiatem 600, czyli samochód z napędem na przednią oś, no bo jak wiemy, maluch ma na tylną oś, czyli doświadczenie nieco inne, też sukces. I już później nastąpiło rzucenie się na głęboką wodę, czyli pierwsza Subaru Impreza czteronapędowa, pierwsze treningi takim autem, samochód na tamte czasy ponad 200-konny, bo to była Impreza GT, myślę, że znawcy będą wiedzieli, o co chodzi, samochód lekki, fajnie prowadzący się, i to spowodowało, że już tymi rajdami byłem zawładnięty, po prostu chciało się dążyć dalej i więcej i więcej.
5: A które z tych wydarzeń według ciebie było najważniejsze, takie, które zostało w twojej pamięci, pozwoliło dalej działać, nabierać tej pewności, jak to się mówi? Kiedy był ten moment?
6: Myślę, że były trzy takie momenty. Pierwszy to właśnie ten przypadek w kupnie małego rajdowego samochodu, gdzie zawładnęło to mną w kwestii budowy tego samochodu, poznania ustawień samochodu rajdowego, pozyskanie wiedzy jako 14-latek, o co w tym wszystkim chodzi. Później krok, czyli zbudowanie pierwszej amatorskiej rajdówki, poczucie, jak się siedzi w fotelu kubełkowym, zapięty w pasy szelkowe pod presją wyniku na prawdziwej imprezie typu Coyotes. Druga to właśnie był ten Fiat 126P i trzecia było to dla mnie niedawno, ale czas leci. Wystartowałem po przerwie związanej z różnymi sytuacjami życiowymi. Wystartowałem w rajdzie iławskim. Rajd okazał się zwycięski po długiej przerwie, czyli jak to mówią kierowcy, okazało się, że nie zardzewiałem po przerwie. I to mi dało do myślenia, czy może warto iść dalej tą drogą. Później pojawił się kolejny rajd iławski rok później, w międzyczasie jeszcze rajd w Nowym Mieście. Wszystkie były wygrane, więc to spowodowało już w ogóle poważne zastanowienie, co dalej, czy zmienić auto, czy pójść w tym kierunku, czy poświęcić część życia na to i jakby środków, bo to też jest niezbędne w rajdach samochodowych.
5: To jest jest duże obciążenie psychiczne?
6: Dla młodego chłopaka na pewno, który zaczyna, ale do tej pory jest to psychiczne przeżycie, nawet jeszcze zaczynające się tydzień lub dwa tygodnie przed rajdem, gdzie trzeba wszystko zaplanować, dopiąć na ostatni guzik, niczego nie zapomnieć, być w dobrej formie psychofizycznej, żeby ten wynik na rajdzie to był taką kropką nad i, bo tak jak się przygotujemy, tak będzie potem to odzwierciedleniem na rajdzie.
5: Chciałem Cię zapytać też o takie techniczne właśnie sprawy. Czy Ty musisz się skupiać też na, powiedzmy, konstrukcji samochodu, dbać o niego w sensie takim, że gdzieś go naprawiasz, że musisz po prostu być też mechanikiem, prawda? Chyba to jest ważne, bo jeżeli ktoś nie jest, to musi mieć z kolei jakiś zespół, który o to dba.
6: Tak, to jest bardzo ciekawe i istotne pytanie, bo przygotowanie auta to jest klucz do sukcesu. Myślę, że bardzo pomaga wiedza mechaniczna. Ja od początku kształciłem się w tym temacie, byłem w szkole samochodowej, mam tytuł technika pojazdów samochodowych, więc ta wiedza mechaniczna bardzo mi pomaga. Wiem, co jak działa w aucie, potrafię zmienić sobie sam opony na maszynie, poznaję zawieszenie. Jeżeli rozmawiam z inżynierem rajdowym, który mówi mi ustaw zawieszenie w ten sposób, a nie w inny, to rozumiem. I to się też przenosi na odcinku specjalnym, gdzie staram się wyobrazić, jak samochód zapracuje w danym zakręcie, czy ta siła odśrodkowa będzie za duża albo na tyle dobra, żeby w tym zakręcie się zmieścić. To jest bardzo ważne. Do tej pory musiałem sam obsługiwać swój samochód, czyli przygotować, nawet umyć. To jest taka prosta czynność, ale zajmuje czas. W rajdach też chodzi o to, żeby ta kwestia pozyskania partnerów, czyli kwestia wizualna mnie, mojego auta, była na wysokim poziomie, więc to proste mycie auta jest istotne. Ładne oklejenie, ładny ubiór na rajdzie, dobrany odpowiednio kombinezon.
5: To szereg czynności, które na pewno dają sens, bo tworzą pewną całość i taka osoba, taki zawodnik jest wtedy w komplecie, jak to się mówi. No właśnie, miałeś okazję, żeby porozmawiać z niesamowitymi kierowcami, legendami, można powiedzieć, no i też takimi, z którymi jakby się utożsamiałeś już od dzieciństwa. Chciałem Cię zapytać o te relacje, bo one z pewnością były bardzo ciekawe.
6: Tak, to jest kolejna bardzo ciekawa historia, którą miałem okazję przeżyć, bo jako ten 14-15-latek, który miał model w skali 1 do 10 Subaru Imprezy, pojechałem na swój pierwszy rajd samochodowy jako kibic. Był to rajd Barburka, z racji tego, że mieszkałem pod Warszawą. To jest najbliższy taki głośny rajd. I na pierwszym rajdzie w moim życiu jako kibic zobaczyłem tam Kajetana Kajetanowicza, który był wschodzącą gwiazdą rajdów samochodowych. Był wtedy w zespole Subaru i moja uwaga była całkowicie wtedy skupiona na nim. Jechał świetnie, auto było cudowne, cały zespół. Kajetan też jest przesympatyczną osobą. Wtedy go poznałem i ta relacja na przestrzeni dalszych wielu spotkań trwa do dziś.
5: Ale był po drodze jeszcze nasz olsztyński Hołowczyc, który na pewno przeszedł do historii tego sportu i też była okazja do tego, żeby parę zdań zamienić.
6: Tak, z panem Krzysztofem miałem kontakt ostatnio na testach na popularnej Różynce. Pan Krzysztof przygotowywał się wtedy do rajdu Cormoran Classic. Bardzo był zaangażowany w to wydarzenie i mieliśmy okazję zamienić kilka słów. Jest też fanem Subaru, my jeździmy Subaru, także było kilka wspólnych tematów.
5: Obok ciebie siedzi zawsze kolega, to jest pilot. Jakbyś może nam wytłumaczył, jaki to ma charakter w ogóle ta współpraca? Jakbyś mógł tak opowiedzieć, jak to wygląda z zaplecza?
6: Jasne. Założyłem nowy zespół z moim pilotem Konradem. Konrad przekonuje się, jaka to jest bardzo poważna funkcja bycia pilotem rajdowym. Mieliśmy okazję rzucić się troszeczkę na głęboką wodę, czyli zadebiutować wspólnie na rajdzie okręgowym AMG Rally Karkonosze, czyli dawny rajd karkonoski, który był w kalendarzu Mistrzostw Polski. Miałem 14 lat, jak oglądałem losy tego rajdu. Teraz mieliśmy okazję w nim wystartować. Relacja pilota z kierowcą jest pozornie prosta, ale bardzo trudna. To jest bezgraniczne zaufanie, bo zarówno pilot musi ufać kierowcy w tym, co robi, nie może się bać na odcinku, że jest coś poza naszą kontrolą, a kierowca tym bardziej, słysząc komendy, polecenia rajdowe w interkomie z prawego fotela, to jest podstawa, żeby pojechać szybko. Nie da się pojechać szybko i dobrze danego odcinka specjalnego bez odpowiedniego pilota, który nam w punkt i konkretnie powie, jaki jest przed nami zakręt, bo wyobraźmy sobie, jedziemy 160 km na godzinę, mijamy szczyt, za którym nic nie widać, kierowca słyszy, ile jest metrów za tym szczytem i jaki kąt zakrętu. Jeżeli mamy ciasny zakręt, a mamy 160 na godzinę i tej prędkości nie zmniejszymy, no to będziemy, jak to mówią kierowcy, poza drogą. A jeżeli usłyszymy, że jest długa prosta za tym szczytem, to możemy trzymać gaz, jak to mówią, w podłodze i urywać cenne sekundy.
5: Bardzo istotna rzecz i ważna w kontekście oczywiście zdobywania medali i osiągnięć. No właśnie, bo tu w Iławie specjaliści od wizerunku sportowego nie zauważyli cię, ale zauważono cię w Nowym Mieście Lubawskim. I chciałem teraz właśnie zapytać o te wszystkie twoje osiągnięcia, takie, które jakby były uhonorowaniem tego, co robisz.
6: Tak jak wspominałem, dwukrotnie wygraliśmy rajd Iławski. W międzyczasie w zeszłym roku był rajd nowomiejski, bardzo dobrze obsadzony. Byli kierowcy z całej Polski, bardzo szybcy i doświadczeni. Ja z swoim Subaru poprzednim niż tym, którym teraz startuję, jeszcze bez klatki bezpieczeństwa, takim nazwijmy to półamatorskim, wygrałem ten rajd nowomiejski. Myślę, że zaskoczyłem wiele osób i ze świata motorsportu i tutaj osób z naszego regionu. I po tym sukcesie sam prezes Automobil Klubu Nowomiejskiego bardzo się zaangażował w wspieranie mnie i mojego pilota, naszej załogi. Czujemy to wsparcie. Tak samo z Lubawskiego Klubu Rajdowego też bije bardzo pozytywna energia, która nas pcha do przodu. Bardzo za to dziękuję, doceniam to i życzę też panom prezesom, żeby te imprezy wyglądały tak fajnie jak dotychczas.
5: No i mamy nadzieję, że zobaczymy wasz zespół w końcu w Iławie. W tym momencie przypomnę tylko, że naszym gościem jest Bartosz Stypuła, iławski kierowca rajdowy. No i jeszcze ważne pytanie, w jaki sposób podchodzisz do wyścigów i rozwoju swoich umiejętności?
6: Myślę, że kluczem do sukcesu są właśnie sukcesy, czyli osiągnięcia, dzięki którym ktoś może nas zauważyć, że jesteśmy rozsądni, szybcy na odcinku specjalnym, potrafimy się dobrze zorganizować. Można trafić wtedy na bardzo ciekawe znajomości, powiązania z osobami, które są wysoko w tym sporcie, którzy dodadzą nam wiatru w żagle, może niekoniecznie w przypadku rajdów, bo nie mamy żagli, ale doleją paliwa do baku. Ja na takie osoby trafiłem. Bardzo im dziękuję i zrobię wszystko, żeby się odwdzięczyć i żeby te współprace progresowały jak najlepiej.
5: Oczywiście bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim, którzy cię wspierają. Na czele włącznie z prezesem klubu w Nowym Mieście Lubawskim. No i mam nadzieję, że wkrótce jednak uda się zorganizować w Iławie taki rajd i znowu będziemy mogli cię tutaj na miejscu podziwiać. Na pewno nie porzuciliście tej idei i będziecie próbowali w przyszłym roku rozkręcić taką imprezę.
6: Bardzo mi zależy, żeby rajd w Iławie został zorganizowany. Bardzo bym chciał zaprezentować siebie i zarówno mojemu pilotowi tak samo na tym zależy. To jest ciekawa impreza. Mało miast szczyci się tym, że w centrum tego miasta zorganizowany jest rajd samochodowy, tym bardziej, że to jest rajd charytatywny. To nie jest banda wariatów, którzy nie mają co robić. Uważam, że i takie są fakty, że kierowcy rajdowi to są bardzo zorganizowani ludzie. My musimy przejść szereg przepisów bardzo rygorystycznych, żeby wystartować w rajdzie samochodowym. Na rajdzie samochodowym musimy być co do minuty w kilkunastu punktach kontroli czasu. Będziemy 3 sekundy za wcześnie, dostaniemy karę. Będziemy minutę za późno, wiąże się to z kolejną karą. Także to jest duże też przedsięwzięcie właśnie organizacyjne.
5: Teraz jeszcze wrócę do twojej takiej bardzo ważnej znajomości, związanej oczywiście z postacią, która jest bezwzględnie ważna w tym sporcie. Chciałbym, żebyś trochę może więcej o tym powiedział.
6: Pewnie masz na myśli Miko Marczyka, który jest rajdowym mistrzem Europy z 2025 roku, czyli aktualnym. Poznaliśmy się przypadkowo, ale relacja również trwa do dziś. Jest to bardzo szybki kierowca, bardzo dobrze zorganizowany, na którym w pewnym sensie staram się też wzorować. Miko jest starszy ode mnie o rok, zaczynał karierę w zespole Subaru. Był rajdowym mistrzem Polski w Subaru Poland Rally Team, czyli samochód, którym startujemy, jest taki sam. Mam nadzieję, że moja droga doprowadzi do tego, że będę mógł jeździć samochodem klasy Rally 2, tak jak Miko. Bardzo mu kibicuję, dziękuję za wszelką pomoc, wszelkie porady i trzymanie kciuków za nas, bo to jest piękna sprawa. Miałem też okazję w zeszłym roku na torze w Kielcach przejechać się na prawym fotelu z Miko i to było świetne doświadczenie, bo zobaczyłem tą precyzję, tą doskonałość kierowcy rajdowego klasy Mistrzostw Europy.
5: Chciałem cię jeszcze zapytać, ile kosztuje taki samochód, bo to jest jakaś skala niewyobrażalna, czy raczej realna jeszcze w naszych czasach i możliwa do zdobycia?
6: Myślę, że bez odpowiednich partnerów, z którymi można taką przygodę tworzyć i iść dalej, jest to bardzo trudne, bo samochód klasy Rally 2 kosztuje 1 200 000 złotych. w zakupie. Do tego dochodzi masa części, zorganizowania zespołu. Na sezon Mistrzostw Polski w takim samochodzie potrzeba około 2 milionów złotych, a na sezon Mistrzostw Europy 5 milionów w górę. Generalnie górnej granicy nie ma. To są ogromne pieniądze. Sam zakup samochodu 1 200 000 to już o czymś mówi, więc my naszym skromnym Subaru nawet nie staramy się podpiąć pod te samochody, bo to jest nowoczesna technologia konstruowana przez inżynierów, ale też nie ujmuje naszej broni, bo jak widać na rajdzie karkonoskim też mogliśmy rywalizować, nawiązać jakąkolwiek walkę z takimi samochodami.
5: Mówił Bartosz Stypuła, Iławski kierowca rajdowy.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
7: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
8: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Wandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
9: Kultura, imprezy, wydarzenia. Ja słucham o tym w Meloradiu.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia i Ława.
5: Dominik Jaskulski. W tym programie powiemy o ciekawych warsztatach wokalnych, które zaplanowano jesienią w Iławie. Będzie też o wyjątkowej nagrodzie i koncercie marzeń. Moi goście to Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers. Dużo ostatnio mówi się o waszej pracy, warsztatach i sukcesach, ale nie wszyscy zdają sobie sprawę z specyficznej charakterystyki wykonywanych utworów. Takie mam pytanie w związku z tym, czy muzyka gospel wciąż jest popularna i jak jest odbierana na waszych koncertach?
10: Muzyka gospel, chyba mogę nadal tak mówić, jest bardzo popularna, może mniej troszeczkę w tym rejonie północno-wschodniej Polski, czyli właśnie dokładnie tu, gdzie my mieszkamy, choć oczywiście my znamy, mamy kontakty też z innymi zespołami gospelowymi z Warmii i Mazur. Natomiast najwięcej jakby takie zagłębie gospelowe to jest południe, więc Kraków, Katowice i tam ogólnie południe Polski. Tam się odbywa bardzo dużo i warsztatów, i festiwali, i jest bardzo dużo zespołów. W samym Krakowie jest 9 chórów gospel. No u nas wygląda to troszeczkę inaczej, ale co ważne, my, co prawda w tym roku akurat nie ma kolejnej edycji, ale jesteśmy też organizatorami warsztatów gospel. Zrealizowaliśmy do tej pory, przez ostatni, od 2018 roku, 6 edycji warsztatów gospel, w których uczestniczyło bardzo dużo osób. W pierwszej edycji 50 uczestników, ale już w jednej z ostatnich mieliśmy 200-osobowy chór. No i zakończyło się to też tym, że realizowaliśmy w Iławie tutaj Międzynarodowy Festiwal Muzyki Gospel nad Jeziorakiem. Trochę nawiązując do tego, co się działo w Osieku, bo rzeczywiście z różnych przyczyn jakby ten festiwal nie utrzymał się po prostu już organizacyjnie, było to bardzo trudne. A jeszcze nawiązując do takiego pytania, czy to jest muzyka na tyle popularna, że ją tak łatwo można prezentować wszędzie? No nie, nie jest. Aczkolwiek ci, którzy po raz pierwszy stykają się z tymi dźwiękami, z tymi ludźmi, z tym wykonawstwem, no przekonują się po prostu do tego. Także często jest tak, że jak już ktoś raz się pojawi na koncercie gospel, to już następnym razem, jak słyszy gospel, dużo chętniej się zjawia, bo nie jest to też takie nachalne, w żaden sposób nikogo nie, do niczego nie zmuszamy, ale jednak to przeżywanie i ten sposób prezentacji muzyki no jest atrakcyjny.
5: Patrząc pewnie głównie na amerykańskie sceny, widzimy długie, kolorowe, a często też czarne stroje, ale wasz zespół tak się nie ubiera.
11: To jest taki temat bardzo drażliwy, bo nie no, oczywiście, że zabawny, ale nie wyobrażam sobie Iława Gospel Singers w strojach takich właśnie, w takich togach. Nie, to absolutnie nie. My mamy taki swój własny styl, który wypracowany przez te 10 lat i myślę, że fajnie się to sprawdza. Jeszcze tylko powiem może w nawiązaniu do tego, o czym Magda mówiła, o działaniach typu właśnie warsztaty czy festiwal, no to jest trochę tak, że w którymś momencie formuła się wyczerpuje i trzeba szukać nowych form, bo też jakby zauważamy to u nas środowisko nie jest może aż tak bardzo duże i zróżnicowane muzycznie, natomiast właśnie te 5 edycji warsztatów, które prowadziliśmy i jeden festiwal, czyli razem 6, też jakby powoduje, że mamy jakiś taki ogląd na to, jak w którą stronę może to zmierzać i stąd na przykład też nasza taka idea, żeby ten festiwal nie odbywał się co roku, a co 2 lata. Żeby może jakby nabrać trochę świeżości, żeby też nie czuć się w takich ryzach, żeby nie czuć takiego ciągłego obowiązku organizacji tego, bo to jest bardzo, bardzo duże obciążenie organizacyjne też dla nas.
5: Chciałbym jeszcze zapytać o niektóre znane utwory, które wykonujecie i ich aranżacje przede wszystkim. Doskonale to brzmi, ale czy wszystko rzeczywiście można wykonać w takim stylu, zwłaszcza na lokalnej scenie, na przykład w Iławie?
11: Słyszymy bardzo często w stylu gospel, na przykład amerykańskie, czy takie anglosaskie kolędy, czy bardziej utwory świąteczne, o tematyce świątecznej. Polskie kolędy są bardzo specyficzne, bo często są w metrum na 3/4, na 6/8. Często te podziały są takie bardzo charakterystyczne. No, kolęda Bóg się rodzi, no, w rytmie poloneza. Amerykanie nie znają rytmu poloneza w ogóle. Natomiast oczywiście chodzi o to, żeby troszkę w tej stylistyce gospel pozostać, ale żeby też nie za bardzo przesadzić, bo bardzo łatwo jest jakby przesadzić i wtedy mamy przerost formy nad treścią. Chodzi o to, żeby jakby zachować taki nastrój tych kolęd, bo polskie kolędy są takie bardzo romantyczne. No, mamy takie bardzo romantyczne postrzeganie świąt Bożego Narodzenia i też właśnie chodzi o to, żeby je pozostawić w takim klimacie, ale bez przesady. Bardzo wdzięczny temat do takich przeróbek, do przearanżowywania, ale zachęcamy również, bo mamy takie dwa, myślę, fajne utwory świąteczne, nasze własne. Utwór do Betlejem, do którego mamy ogromny sentyment i który jest również takim naszym pierwszym utworem, który był zarejestrowany w studiu właśnie pod kątem klipu. No do dzisiaj łaska się kręci wokół, jak sobie przypominamy. Także zachęcamy. Święta się zbliżają, więc myślę, że można sobie już zacząć powoli tą świąteczną playlistę przygotowywać.
10: Tak mi się właśnie jeszcze nasunęło, bo Michał tutaj mówiąc o przerabianiu, czy też przystosowywaniu kolęd do stylizacji gospel, bardziej się właśnie skupił na tej muzycznej stronie, to ja może powiem bardziej tak ogólnie i krótko, właściwie czym jest to gospel, co jest charakterystycznego dla muzyki gospel, tak po prostu. Muzyka gospel to jest muzyka przede wszystkim wokalna, więc tam jest dużo wokalu, ten wokal zawsze jest na wierzchu, treść i co ważne, jest chór i soliści. I zawsze to brzmienie, najczęściej trzygłosowego, no rzadko kiedy cztero, a raczej trzygłosowe w muzyce gospel się stosuje chór, który koresponduje, jakby dialoguje z solistą albo solistami. Także to jest taka najbardziej ogólna chyba charakterystyka.
5: A jak wyglądają wasze plany artystyczne?
10: Och, to może ja zacznę, a Michał dokończy, bo Michał jako dyrygent zawsze tutaj nam wynajduje różne ciekawe rzeczy do roboty. Ja natomiast najczęściej zajmuję się tym, jak to zorganizować potem, co też nie należy do łatwych zadań. Oczywiście festiwale, warsztaty to jest jakby jedno, ale my też poszukujemy takich wyzwań, no bardziej już pod kątem może artystycznym dla siebie też, więc sami chętnie uczestniczymy w różnych wydarzeniach takich, które pozwalają nam troszeczkę przyjrzeć się sobie na tle innych, czyli właśnie takie międzynarodowe jakieś też festiwale, koncerty, konkursy. No i tutaj może oddam głos Michałowi, on powie, co było chociażby finałem takich poszukiwań w ostatnim czasie.
11: No, myślę, że takim strzałem, który jest na razie nie do przebicia, ale pracujemy nad tym, był występ w Royal Albert Hall. To jest taki naprawdę już, myślę, że niewiele zespołów może się pochwalić takim osiągnięciem. Ja też nie lubię się chwalić, ale to jest myślę na tyle ciekawe, było ciekawe zdarzenie, że warto o tym wspomnieć. Braliśmy udział w konkursie How Sweet the Sound. To jest taki konkurs, który od 17 lat odbywa się w Stanach Zjednoczonych. Była pierwsza edycja w 2024 roku. Była pierwsza edycja europejska i zakwalifikowaliśmy się właśnie do finału tejże edycji. Finał odbywał się właśnie w słynnej londyńskiej Royal Albert Hall. Byliśmy jako jedyny oczywiście zespół z Polski. W naszej kategorii były 3 zespoły. Nie zdobyliśmy pierwszego miejsca, byliśmy bardzo blisko, no ale sam występ przed 8000 ludzi w tak niesamowitym miejscu, to było naprawdę, naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie. Staramy się cały czas jakby weryfikować się na tle innych i też jakby czuwać nad tym, co słychać gdzieś tam w naszej, może nie konkurencji, ale w takich naszych branżowych właśnie miejscach. Stąd też na przykład również byliśmy w Monte Grotto we Włoszech. Tam zdobyliśmy również pierwsze miejsce na festiwalu takim europejskim. To jest jedyny konkurs, który odbywa się w Europie, jeżeli chodzi o muzykę gospel. Mieliśmy okazję również tam być i zdobyć tam pierwsze miejsce. No, to tak tytułem chwalenia się. Oprócz tego oczywiście mamy przyjaciół w Niemczech również, bo byliśmy już 3 razy. W przyszłym roku również planujemy na taki jubileuszowy festiwal się udać. To jest Gospel Nacht w Bottrop. Jedna z większych imprez takich gospelowych w Niemczech, która oczywiście też zaowocowała wieloma fantastycznymi fantastycznymi przyjaźniami, współpracami. Myślę, że to będzie również trwać i będziemy to, starać się to kontynuować. Przed nami również wiele, myślę, ciekawych wyzwań, bo już w tym roku, w październiku, w ramach takiego właśnie poszukiwania kolejnych aktywności, kolejnych wyzwań muzycznych, artystycznych, będziemy organizować warsztaty gospel dla seniorów, które zakończą się tutaj również koncertem. Jesteśmy właśnie w trakcie ustalania terminów i dat, ale myślę, że to odbędzie się wszystko w październiku. Postaramy się, żeby tutaj nasi Iławscy seniorzy licznie wzięli udział w tym przedsięwzięciu. Myślę, że będzie to całkiem fajne wydarzenie. Również planujemy duży koncert kolęd w tym roku. Przygotowujemy nowy materiał, nowy repertuar w takim troszkę innym wydaniu. O tym pewnie szczegóły pewnie niebawem, ale no spodziewamy się również bardzo ciekawych i nieoczywistych gości podczas tego festiwalu. A tak naprawdę to również planujemy, jeżeli chodzi o takie większe wydarzenia, większe rzeczy, to planujemy duży festiwal, również udział w dużym festiwalu w przyszłym roku, ale to myślę, że to będzie festiwal zagraniczny, nie całkiem blisko, ale to też pewnie szczegóły niebawem.
5: Mówimy oczywiście cały czas o waszej ciężkiej pracy też na tym szczeblu lokalnym tutaj w powiecie iławskim. A czy są zespoły i czy współpracujecie z wykonawcami tej muzyki gdzieś na przykład w Polsce, czy też może tutaj właśnie na Warmii i Mazurach? Czy to jest raczej taki standard, że spotykacie się gdzieś na szkoleniach, warsztatach i to już jest taka, powiedzmy, ekspresja, która was nakręca?
10: Tak jak powiedziałam wcześniej, są również inne zespoły, trochę daleko od nas, tak może niekoniecznie na Warmii i Mazurach, ale też to województwo pomorskie, tutaj też nam jest dość bliskie, więc tam też już

0: prac, myślę, czy my mieliśmy, to chyba głównie w ramach warsztatów. My bardziej współpracujemy z artystami, w tym sensie, że na przykład po pierwsze albo zapraszamy ich właśnie jako instruktorów na warsztaty, albo jako gości specjalnych podczas koncertów takich tematycznych. Mieliśmy na przykład taką trasę Amazing Gospel, w której jako goście specjalni występowali wspólnie z nami Olga Szomańska i Colin Williams z Wielkiej Brytanii. To też było fantastyczne wydarzenie i właśnie tego typu współpracę nawiązujemy najczęściej. No to tak mówię, to tak, żeby też od tej strony muzycznej mieć satysfakcję i też naszym słuchaczom dać takie maksimum emocji, maksimum właśnie przeżyć i duchowych, i artystycznych.
1: To, o czym chciałem zapytać, jest zjawiskiem nie przez wszystkich oczywiście możliwym do realizacji, ale czy zdarza wam się dokładnie obserwować publiczność na koncertach? Bo pewnie są duże emocje i w związku z tym zabawne i pewnie ciekawe sytuacje.
2: Ja może nie jestem najlepszym adresatem, bo ja jestem zwykle plecami i od tej strony jestem bardziej znany. Natomiast tak, to jest bardzo, bardzo często się zdarza, że są takie nieoczywiste bardzo reakcje ludzi, bo w ogóle koncerty gospel są bardzo specyficzne. To nie jest na zasadzie takiej, że my wychodzimy i śpiewamy i ludzie nas słuchają i wychodzą, tylko tak naprawdę gospel to jest taki dialog, to jest taka ciągłe nawiązywanie relacji pomiędzy nami i między publicznością, bo my jednak staramy się dzielić tą naszą radością, naszą energią z ludźmi i bardzo ich zachęcamy też do tego, żeby wspólnie z nami śpiewać. Uczymy czasami jakichś prostszych fragmentów, refrenów, żeby klaskać. Można tańczyć, można naprawdę robić wiele, wiele, wiele różnych rzeczy. My się wtedy naprawdę bardzo cieszymy, bo to też nas nakręca do tego, jakby jesteśmy wtedy też naładowani tą energią. Wiemy, że możemy dać energię publiczności czy tym naszym słuchaczom i też chętnie od nich tą energię czerpiemy. Natomiast takim największym chyba komplementem dla nas to jest, jeżeli ktoś przyjdzie po koncercie i powie, że właśnie tego mu było potrzeba na przykład, że coś przeżył. To się naprawdę często zdarza. Często w takich bardzo nieoczywistych miejscach, bo czasem się wydaje, gospel to jest w ogóle taka muzyka, która jest oczywiście muzyką chrześcijańską, która jest wykonywana w kościołach podczas nabożeństw, nie podczas mszy, bo nie jest liturgiczna, ale podczas nabożeństw w kościołach głównie protestanckich, na przykład w Stanach czy w Europie. Natomiast to jest taka muzyka, którą można śmiało wykonywać również w miejscach takich świeckich.
1: Myślę, że jeszcze będzie okazja do tego, aby wrócić do tej rozmowy. Na dziś to wszystko, a o swojej muzyce, planach i sukcesach mówiła Magdalena i Michał Wróblewscy, założyciele zespołu Iława Gospel Singers.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
4: Kino, koncert czy impreza? Wiem, bo słyszałem o tym w Meloradiu.
5: Gwałtowna burza przeszła nad miastem. Strażacy interweniowali kilkadziesiąt razy. Znowu mamy problem z bezdomnością zwierząt. W ciągu ostatnich miesięcy do schroniska trafiło kilkadziesiąt porzuconych czworonogów. Czy w naszym mieście jest bezpiecznie?
6: O remontach i inwestycjach zawsze słyszę w Meloradiu.
3: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Iława.
7: Na drogi w Iławie. Mokra nawierzchnia może sprawiać, że dzisiaj samochód będzie potrzebował troszkę więcej miejsca na zatrzymanie. Do tego mamy silniejszy wiatr, który będzie odczuwalny przy wyjeździe z bardziej odsłoniętych miejsc. Kierownica może wtedy wymagać pewniejszego trzymania. Uważajcie też na rowerzystów, którzy na mokrej drodze mogą poruszać się nieco wolniej.
8: Po wczorajszej rozgrzewce dzisiaj to wy już jesteście mistrzami w dobrym zaczynaniu. Startujemy z wtorkiem w takim razie, to już 22 dzień września. Działajcie, bo my podkręcamy tempo. Waldek Derłak, dzień dobry, cześć, hej, w pół do siódmej.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie

Bibi Rexha i Fatless in Euro Legend w Meloradio. To ja mam taką propozycję, żebyście zrobili teraz coś, od czego od razu polepszy wam się nastrój. To jest proste. Dzwonicie do Meloradia i zgarniacie torbę Melo. Właśnie teraz, tak od ręki, na już. 321-321-777, a ja dokładam jeszcze 3 poranne szoty i czekam na was, kto dodzwoni się teraz. 321-321-777, to jest świetny pomysł, żeby dodzwonić się tak wcześnie rano do Meloradia. Próbujcie, Melotorba czeka, przyda się wam na pewno na jesień. W sam raz taki prezent można sobie zrobić z samego rana. Dzwońcie, 321-321-777, za 21-7.

0: Offenbach w Meloradio. Tak podkręcamy tempo od rana. To lubimy. Czy wy lubicie swoją pracę? Bo Dagmara to chyba lubi. Cześć, Dagmara.
1: Cześć, witam. Tak, ja swoją pracę bardzo lubię.
0: A co ty robisz w tej pracy, że ty tak to lubisz, co?
1: Kontroluję pewne rzeczy. Sprawdzam, czy wszystko jest tak, jak być powinno.
0: Słuchaj, też bym lubił taki fach. No, ale jesteś taka, wiesz, ostra, że czepiasz się wszystkiego? Powiedz, przyznaj się, tak, Marano?
1: Czasami tak.
0: Ale trafiliśmy dzisiaj. O, no dobra, to słuchaj, trochę jestem zestresowany, bo jak tutaj chcesz mnie skontrolować tak na ostro, to wiesz, ja muszę tutaj też bardzo dokładnie cię przepytać na początek. To ja ciebie skontroluję, odwrócimy trochę rolę, dobra?
1: Dobra, nie ma sprawy.
0: O, nawet chyba jej się podoba, uwaga.
2: Trzy szoty w Melo. Melo, Melo.
0: Dagmara, poddaj się kontroli i trzy szybkie pytania do ciebie. Makaron czy ryż?
1: Makaron.
0: Płaszcz czy kurtka?
1: Kurtka.
0: A wolałabyś piżamy z superbohaterami czy z księżniczkami?
1: Z superbohaterami.
0: Pięknie. Słuchaj, takich pytań to się nie spodziewałaś i chyba nigdy w pracy nie usłyszałaś. Nikt ci nie zadał czegoś takiego, co nie?
1: Zdecydowanie nie.
0: A widziałaś? To się nazywa mega przeżycie po takiej kontroli. Miło było, prawda?
1: Myślę, że dzięki temu ci, co będą skontrolowani, mają dużą szansę, że wiele im się upiecze.
2: Trzy szoty w Melo.
0: To ja wam to załatwiłem. Jakbyście dzisiaj Dagmarę spotkali na swojej drodze, co to by chciała was skontrolować, to ona na pewno się tam uśmiechnie i wiecie, będzie miło. Dagmara, dla ciebie melotorba. Pakujemy, wysyłamy. Dzięki. Fajnego dnia.
3: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje, po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Bouncy Man i Joe Clear Underneath the Blue. Gramy tak pod ten wtorek, tak żeby się dzień wam od samego rana odpowiednio dobrze układał. I szybko zbliżamy się do siódmej za 7 minut.
1: A już o siódmej zagramy
0: Dub Dogs i How Does It Feel? Mamy dla was też newsy, no i oczywiście najnowszą prognozę pogody. Posłuchajcie w Meloradiu już za chwilę.
1: Meloradio i Ława na 92 FM. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
4: Phonix Ból Uszu Max.
3: Słucham?
4: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
3: Phonix Ból Uszu Max?
4: Tak. To wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamy zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
6: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
9: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
10: Hot doga poproszę.
9: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
13: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: 11,99. Wpadaj dziś do KFC.
1: Uwaga, trwa akcja specjalna w salonach Nissan Zdunek. Nowy Nissan Qashqai z rocznika 2026. Teraz w cenie od 139 500 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wersje dopasowane do Twoich potrzeb. Nowoczesny SUV, który pokochali kierowcy. Zamów go dziś. Odbierz nawet za 3 dni. Bez czekania, bez długich terminów, bez kompromisów. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek. Leonharda 3. Olsztyn.
2: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 90 i 2 FM. Pogoda.
3: Od rana w Iławie możemy spodziewać się słońca na przemian z chmurami. Dzisiaj będzie też przelotnie padać, a miejscami może nawet zagrzmieć. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 stopni. Wiatr mamy silniejszy, a ciśnienie na szczęście w normie, więc możecie śmiało sięgnąć po kawę lub herbatę. Jutro temperatura będzie podobna, ale w końcu też zrobi się dużo ładniej i wstępnie przestanie też padać. A w czwartek na niebie zagości głównie słońce.
4: Jest już prawie 7. Newsy Meloradia, Marcin Sikora.
5: Rozmowy USA na temat obecności amerykańskich żołnierzy w Polsce przełożone to na prośbę strony amerykańskiej. Trwa ustalanie nowego terminu. 13-latek zginął na hulajnodze. Wjechał na przejście dla pieszych i uderzył w bok autobusu. Do wypadku doszło wczoraj po południu w Nakle nad Notecią w Kujawsko-Pomorskim, mówi Kamil Smoliński z policji.
6: 13-letni kierujący hulajnogą elektryczną w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu.
5: Dziecko miało na głowie wymagany przepisami kask. Ponad 50 skarg trafiło do Urzędu Ochrony Danych Osobowych po wycieku danych z portalu MyDoktor, pisze o tym dziennik Gazeta Prawna. Myszy podsłuchują ptaki, by ocenić, czy w okolicy jest bezpiecznie. Tak wynika z badań polskich naukowców. Gryzonie zachowują się inaczej w zależności od tego, jakiego ptaka słyszą.
7: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: To teraz ja mam dla was do posłuchania taką muzę, po której od razu będziecie się zachowywać tak, jak tego potrzebujecie, czyli z odpowiednią mocą i energią. Waltek Darłak, cześć, dzień dobry, podkręcamy tempo. Jest już 7.

0: I samba. Podkręcamy tempo w Melo Radio. Tak jest u nas codziennie rano. Dzisiaj to wszystko dzieje się we wtorek. Jest 11 minut po godzinie 7. No właśnie, a propos takiego zadziania się, to czasami jeszcze się nic nie stało, ale już wiecie, że będzie się działo, bo ktoś wpadł na jakiś dziwny pomysł, nie?
1: No właśnie.
0: I dzisiaj chcieliśmy was zapytać, uwaga, to jest temat na głosówki, po jakich słowach poznać, wiecie, od razu wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł. Po jakich słowach wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł? Co przychodzi wam do głowy? No to czekamy na głosówki od was. Zbierasz się, coś chyba masz na myśli.
1: Tak, w twoim przypadku wystarczy, że po prostu zadasz pytanie.
0: Okej, to na przykład może być coś takiego. Ja nie dam rady? Albo patera. Czekamy na wasze głosówki. Po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł? Meloradio.pl, tam nagrywacie, wbijajcie. Fajny merch oczywiście za najlepsze głosówki mamy dla was.

0: Podkręcamy tempo od rana w Meloradiu. Dziś mamy wtorek, fajny ten wtorek, chociaż dwie dwójki na razie w tak zwanej ocenie, ale dwie dwójki dają czwórkę, więc może to być całkiem naprawdę niezły początek całkiem fajnego dnia. Po jakich słowach poznać? I od razu jest wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł. Słuchajcie, już dostaliśmy chyba 20 głosówek, oczywiście... jakich głosówek? No, podtrzymaj mi, to wiadomo,
1: to, coś,
0: to,
1: tak,
0: no. to następne, teraz inne, słuchajcie, teraz inne, dajcie znaka koniecznie, czekamy na was, czekamy na głosówki, wiemy, że wy jesteście w tym najlepsi, także dajcie radę. A pewien Chińczyk, to jest najlepszy w swoim nowym zajęciu, wpadł na pomysł oryginalnego biznesu, słuchajcie, no. Otworzył salon, w którym, nie uwierzycie, co robi, drapie ludzi po plecach za pieniądze.
1: O, jakie przyjemne uczucia aż normalnie poczułem na plecach.
0: No, pomysł wpadł po obejrzeniu krótkiego filmiku w necie, na którym żona robiła to mężowi. Pod filmikiem było dużo komentarzy, ludzi, którzy pisali, że to fajny relaks. No to facet postanowił wypełnić lukę w branży i zrobić z tego dobry biznes. Zaczął w maju i zanim zaczniecie się śmiać, to wam powiem, że już teraz zarabia ponad 15 tysięcy dolarów miesięcznie. I mówi, no, że zamierza otworzyć kolejnych 100 takich salonów. I co? To ale, się nazywa, no, mieć szlak w rękach.
1: Tam, rozumiem, będzie do tego drapania kogoś zatrudniał, a nie, że w 100 będzie tylko on.
0: Nie pytaj, ale chyba ma wolne miejsce.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad. W Meloradiu niesie nas fajnie ten numer, podkręcamy tempo i cały czas czekamy na wasze głosówki. Po jakich słowach poznać, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł? Dobra, sporo waszych propozycji, na przykład taka: e, nagrywajcie mnie! Albo tylko nie mówmy nic dziewczynom, nie? Albo na TikToku tak robili i działało. Jest jeszcze jedno, które mi się bardzo podoba. Teoretycznie powinno się udać. Czekamy na wasze propozycje. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na głosówki. Po jakich słowach

0: Halo Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Muzyka i głos.

0: Bitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
3: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
4: Festiwal Nabiału trwa w Biedronce. Spróbuj ulubionych produktów mlecznych i korzystaj z wyjątkowych okazji. Do środy. Wybrane produkty nabiałowe za 99 groszy z kartą Moja Biedronka. Na przykład kefir 1,5% Mleczna Dolina 400 gramów. Tylko 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Oraz serek waniliowy Tutti prosty skład 150 gramów. Również 99 groszy za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę. Sprawdź więcej okazji na Festiwalu Nabiału w Biedronce i na biedronka.pl. Biedronka.
5: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
6: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
5: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
6: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
5: gwmpolska.pl. A rzeczywiście.
7: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
8: GWM. Go with more.
9: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
10: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
11: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
12: Wygenerowano z AI.

0: Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.

0: Sigalaj, Paloma Fight i Lullaby w Meloradio. Podkręcamy tempo. Dzisiaj mamy wtorek, warto to sobie przypominać, no żeby ktoś się czasem nie pomylił i nie pomyślał, że jest poniedziałek. No bo wtedy mielibyście, no o jeden dzień za dużo, a tak? Wiecie, że jest tego trochę mniej. Za to bardzo dużo waszych propozycji, tekstówek i głosówek, po jakich słowach poznać, że ktoś ma naprawdę głupi pomysł. Uwaga, takie propozycje były. Myślisz, że kamera nas widzi? Jakby co, uciekamy w tamtą stronę. Albo po co ci fachowiec, podtrzymaj te kable, nie przepłacaj. Albo a co się może wydarzyć. Albo
1: ej, widziałem taki filmik w internecie.
2: Spokojnie, mam plan.
3: Myślę, jasne, że nie powinienem tego robić, ale co mi tam.
0: Okej.
4: A co jeśli?
0: Dobra.
5: Czekaj, nie, pa, teraz, ma, o.
0: Aha.
6: Ej, mordo, idziemy coś szpącić.
0: Dobre. Jeszcze tutaj, o.
7: Najwyżej dostaniemy nagrodę Darwina.
0: O, jasne. I jeszcze ty, po jakich słowach? Od razu wiadomo, że ktoś wpadł na naprawdę głupi pomysł.
8: Czy zostaniesz moją żoną?
9: O, tak.

łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne.

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie. A nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap, główne danie.

0: ten kawałek do reklamy.
1: Wyróbcie też, co powinniście robić. My też tak robimy. Newsy będą za chwilę.
2: A w nich o tym, że wyścigi Formuły 1 trochę się zmienią.
1: Za 8 minut 8 będzie już.
3: A już o 8 zagramy.
1: Alan Walker i Ava Max gotowi i Face. Mamy też prognozę pogody. Sprawdźcie, ile dzisiaj będzie na termometrach.
3: Reklama. Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
4: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
5: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
6: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
8: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
7: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
9: Skoda.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
11: Mamy niskie ceny.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
17: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
18: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
19: Twoja definicja dobrego snu.
20: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
21: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
22: No ja. Właśnie otwieram firmę.
21: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
22: To tak się da?
21: No ba.
23: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
25: Niskie ceny.
26: Muzyka i głos.

0: D Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Po reklamie. Trafik.
2: Jesteście już w trasie przez Iławę, zwróćcie uwagę na to, co dzieje się wokół samochodu. Przy silniejszym wietrze rowerzyści i motocykliści mogą być bardziej narażeni na nagłe podmuchy. Mokra nawierzchnia również zmienia zachowanie pojazdu, dlatego dobrze unikać gwałtownych ruchów kierownicą i hamulcem. Spokojna jazda pozwoli łatwiej zareagować, gdy warunki nagle się zmienią. W Iławie szykuje się z pogodą w kratkę. Będzie i trochę słońca, i sporo chmur, i wciąż możliwe są też przelotne opady deszczu, a czasem może nawet zagrzmieć. Termometry maksymalnie pokażą 16 stopni, choć ta odczuwalna temperatura będzie nieco niższa, a to dlatego, że mamy silniejszy wiatr i on nam będzie dokuczać. W normie za to mamy ciśnienie, a jutro szykuje się dzień z podobną temperaturą, choć ma się zrobić zdecydowanie pogodniej.
3: Jest już prawie ósma. Czas na newsy Melo Radia. Marcin Sikora.
4: Karol Nawrocki odpiera zarzuty w sprawie płacenia za spotkania z nim. Prywatna fundacja oferowała płatne pakiety. Miały gwarantować spotkanie z prezydentem. Jak mówi Karol Nawrocki, tylko on sam ustala swój kalendarz i sam decyduje, z kim rozmawia.
5: Zawsze celem mojego spotkania jest interes Polek, Polaków i Polski. To jest rzecz oczywista.
4: Jak zapewnił, nikt za rozmowę z prezydentem płacić nie musi. Polskie wojsko wieczorem znów poderwało samoloty. Był też alert RCB dla mieszkańców województwa lubelskiego. To po kolejnych uderzeniach Rosji na terenie Ukrainy. Tragiczny finał walki o leżak na plaży w Grecji. 82-latek zmarł w wyniku bójki z 76-latkiem. Do zdarzenia doszło w pobliżu Aten. Od przyszłego sezonu wyścigi Formuły 1 będą krótsze. Dystans zmniejszy się z 305 do 290 km.
3: A jeżeli wy dzisiaj ścigacie się z czasem, to chcę powiedzieć, że jak na razie to jesteście tam, gdzie być powinniście o tej porze, czyli razem z Melo. Jest już ósma. Waldek Darłach, cześć, dzień dobry, hej, inni gadają, a my już gramy.

0: Gabry Ponte, Sean Paul, Born to Love w Melo Radio. Już 11 minut po godzinie 8. To idealna pora, żeby zgarnąć merch od Melo, tylko najpierw trzeba do nas się dodzwonić pod numer
1: 321-321-777.
0: Ale ci poszło? Zobaczymy, jak wam pójdzie dzisiaj. Zabawa Ostatnie Słowo. Ruszamy już za chwilę i czekamy na dwie osoby. To jest właśnie ten moment, kiedy powinniście jak najszybciej dzwonić do Melo Radia pod 321-321-777. Do zgarnięcia mamy dla was oryginalne, fajne, do kupienia nigdzie, ale do zdobycia u nas skiety Melo Radia. No i do tego jeszcze Melo Torba. Też coś, co na pewno wam się przyda w tym sezonie. Czekamy, dwie osoby będą miały szansę się wykazać już za chwilę. Zabawę zaczynamy, ale czekamy na was najpierw. 321-321-777.

0: Martin Garrix Bella. Ostatnie słowo. 17 minut po godzinie 8. Mamy, jest z nami Alex. Cześć Alex, siema.
1: Cześć.
0: I jest Patryk też. Hej Patryk.
1: Witam.
0: Cześć, dzień dobry. Słuchajcie panowie, zasada tutaj jest taka, że ja podaję za chwilę pewną kategorię, pewne pytanko się pojawi, a wy musicie na nie odpowiedzieć i kto udzieli więcej odpowiedzi, okej, ten wygrywa skiety. Kto mniej, ten zgarnia melotorbę. Także każdy jest wygrany, zobaczymy komu uda się bardziej. Co ważne? Ważne jest to, że najpierw swoją odpowiedź, swoją propozycję mówi Alex, zaraz później Patryk, potem znowu Alex, potem znowu Patryk, okej? Czy to jest zrozumiałe?
1: Okay.
0: Dobra. Słuchajcie się wzajemnie uważnie. Ja wam nie będę przerywał, chyba że będziecie naciągać czas, to wtedy będę przyspieszał odpowiednio. Na wszystko mamy 20 sekund. Pamiętajcie o tym. To jest bardzo ważne. Zaczyna Alex, a kategoria dzisiaj i pytanie do was to uwaga, co takiego można zjeść na śniadanie? Co można zjeść na śniadanie? Kto poda więcej propozycji, wygrywa. Startuje czas. Alex, słuchamy. Alex?
1: Jajko. Tosty.
0: Alex! Ej! Patryk?
1: Jajecznica.
0: O, panowie! Czy wy w ogóle jedliście śniadanie?
1: Dzisiaj jeszcze nie, ale...
0: O, słychać,
2: no,
0: to było.
2: No, tak słabo, no.
0: Jeden jajko. Zaczął się długo zastanawiać, drugi podrzucił tosta, potem znowu nic. Jeszcze do tego jajecznica. Powiem wam, że tak, no... Wiecie, no, tak mało różnorodnie z tym śniadaniem to u was wygląda dzisiaj, no. Patryk, 2 punkty, tost i jajecznica, chociaż to trochę tak naciągnięte, ale niech będzie. Alex zostaje z jajkiem i z melotorbą oczywiście. Melotorbę, Alex, ci wysyłamy do Patryka z Kiety. Słuchajcie, jedno mi obiecajcie. Panowie.
1: Słuchamy.
0: No,
1: słuchamy.
0: Weźcie wy, zjedźcie jakieś śniadanie i do tego mocna kawa.
2: Koniecznie.
0: No, przyda się wam. Cześć.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Everlasting i Armin van Buuren i Sasha w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. Słuchajcie, jest fajna okazja. Ta okazja to taka, że równo 100 dni zostało nam do końca tego roku. Także jakbyście chcieli sobie przyjąć jakieś takie postanowienie jeszcze staroroczne, na przykład, co? Że musicie coś zrobić do końca roku. To macie równo 100 dni. Do w pół do dziewiątej już tylko chwila, 3 minuty, a za moment Sigma w Melo.
1: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj,

0: kuchennika. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
7: Kaufland jest fresh, fresh. Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
9: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany.

0: by wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na Wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędliny w plastrach. Kraina Wędlin. Gwarancja smaku. 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 9 sztuk, maksymalnie 3 gratis na kartę. A do środy świeża ćwiartka kurczaka pakowana próżniowo Kraina Mięs 4,99 za kilogram oraz z lady tradycyjnej schab wieprzowy bez kości 15,99 za kilogram. Biedronka.
4: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
5: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
6: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
5: Twoja definicja dobrego snu.
7: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
8: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
7: O, pieskie życie ma smak!
8: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
9: Pani Barbaro, a gdzie kupić
10: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
9: No dobrze, a taki fajny prezent...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio...
10: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
13: Po reklamie.

Rihanna, where have you been? W Melo Radio podkręcamy tempo od samego rana. Słuchajcie, remontują pałac Buckingham. Podczas prac pod podłogą znaleźli tam m.in. kupony na zakłady sportowe, stare buty i gazety jeszcze z XIX wieku, no i sporo pochowanych przedmiotów, które należały do dawnych pracowników. Koniec remontu już niedługo, bo na wiosnę. Wtedy pałac będzie bardziej dostępny także dla turystów. Król mieszka w ogóle gdzie indziej, ale cały czas w pałacu organizowane są królewskie przyjęcia i imprezy. I król to wie, jak się bawić. Może zrobić dobre melo, pohałasować, a bałagan zrzucić na tych od remontu.

0: Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was. Two Colors, Pray Madonna i takimi numerami przedłużamy lato. To jedna z propozycji do 30 Meloradia. Głosujcie na naszej stronie meloradio.pl. Newsy już za chwilę.
1: A w nich o tym, że do tej pory było wiadomo, że diamenty mogą mieć pory, ale nikt ich dotąd nie stworzył.
2: A już o 9:00 zagramy
0: John Samity, Chainsmokers, All The Time. Cały czas podkręcamy tempo w Melo Radio.
2: Reklama.
3: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
4: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę miałuszlę.
5: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
6: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
4: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia, Superb, Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha. Nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
9: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
12: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
13: Natrętne myśli wciąż wracają. Wypróbuj Destresan w nowej formie żelków. Zawarta w nich melatonina ułatwia zasypianie. Melisa wspiera spokój, a chmiel umożliwia spokojny i dobry sen. Oszczędzaj z opakowaniem 60 sztuk.
14: Suplement diety Destresan Noc z melatoniną w formie żelków.
13: Twoja definicja dobrego snu.
15: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze, niż mogłoby się wydawać.
16: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
17: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
18: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
18: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
21: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
0: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: Po reklamie. Trafik.
24: W drogach i ławie trzeba dzisiaj liczyć się z trudniejszą jazdą. Deszcz ogranicza widoczność, a mokra nawierzchnia może sprawić, że pieszy albo rowerzysta będzie trudniejszy do zauważenia. Przy mijaniu takich osób warto dać im troszkę więcej miejsca. Silniejszy wiatr również może zaskoczyć, szczególnie przy wyjeżdżaniu zza budynków lub drzew. Zachowajcie ostrożność. Na Wiławie możemy spodziewać się sporej dawki chmur. Możliwe są też przelotne opady deszczu, a także to, że miejscami zagrzmi. Od czasu do czasu synoptycy też przewidują niewielkie przejaśnienia. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 16 stopni. Do tego mamy silniejszy wiatr, na który warto dzisiaj uważać. Ciśnienie za to mamy w normie. Jutro możemy spodziewać się ładniejszego i suchego dnia z podobną temperaturą.
25: Już prawie dziewiąta. Teraz newsy Meloradia i Marcin Sikora.
26: Donald Trump chce, żeby Ukraina przestała niszczyć rosyjskie rafinerie. Ukraina odpowiada, że ataki mogą ustać, ale najpierw Rosja musi przestać niszczyć ukraińskie elektrownie. Kończy się proces Sebastiana M. oskarżonego o spowodowanie śmiertelnego wypadku na autostradzie A1. Sąd przesłuchał trzech biegłych, potwierdzili, że to kierujący BMW uderzył w kije, mówi prokurator Izabela Knapik.
27: Nie pojawiła się żadna wątpliwość, tak jak od początku procesu. Ten materiał zgromadzony jest bezsporny.
26: Zdaniem biegłych BMW pędziło ponad 300 km na godzinę. Na Lubelszczyźnie dziś i jutro będą ćwiczenia z udziałem syren. Zostały zapowiedziane w powiatach janowskim i chrubieszowskim. Alarmy będzie słychać między 10 a 12. Porowate diamenty są realne. Wytworzyli je w ramach eksperymentu naukowcy ze Szwecji. Do tej pory takie diamenty występowały jedynie w teorii.
28: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
29: W teorii to wiadomo, jak zacząć dzień, ale my razem z wami uskuteczniamy to w praktyce codziennie od rana. Podkręcamy tempo w Meloradiu i gdy inni gadają, my już gramy. Waldek Darłak, siemano, jest dziewiąta.

0: Return it, turn me on w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dziś mamy wtorek, jest 22 dzień września, 13 minut po godzinie 9. I dzisiaj też, uwaga, Światowy Dzień Dawcy Szpiku. Mamy też Światowy Dzień Bez Samochodu. Ważne okazje. Ale dzisiaj jest też, uwaga, bo może nie wiecie, Dzień Ćwiczenia przed Lustrem. Prośby o podwyżkę płacy.
1: O proszę, fajnie.
0: I co? Świętowaliście już dzisiaj? Bo jak nie, to może właśnie teraz, tak jak wiecie, w pracy jesteście, to tak cyk na chwilę do łazienki i poćwiczcie, co? A jak narzekacie, że chłodno wam, to za chwilę mam takie info, od którego zrobi się wam trochę goręcej.

0: Dimitri Vegas, Meloy, Thank You Not So Bad. Tak podkręcamy tempo, jest już 18 minut po godzinie 9. No i dzieje się tak, że jak jest jesień i wrzesień, to ludzie na co narzekają? Na to, co zawsze, czyli na pogodę.
1: No zimno jest, no.
0: No zimno jest, no. Już nawet słyszałem dzisiaj od szefa, że jakoś tak zimno jest, słuchajcie. To teraz uwaga, bo może się zrobić gorąco. Jest takie miejsce na świecie, w którym różnica temperatur w ciągu roku to nawet 100 stopni.
1: Wow.
0: Chodzi o miejsce na Syberii, to takie miasto Imiakon i tam zimą potrafi być minus 60 stopni. Aha. A latem termometry pokazują nawet plus 30. I wyobraźcie sobie teraz, że macie tylko jedną szafę, do której musicie upchnąć ciuchy na okazję pod tytułem minus 60 i na plus 30 stopni. A tak w ogóle to w Polsce taką magiczną temperaturą to jest 15 na termometrach, bo we wrześniu jak się nagle robi 15, to wszyscy kurtki zakładamy, a w marcu przy tej temperaturze będziecie ściągać.

0: Josh Baker in My Place w Melo Radio. Prawie w pół do dziesiątej i to jest podobno taka pora, kiedy najczęściej można ludzi w pracy zobaczyć z kubkiem kawy w ręku albo na biurku. Tak jest u was też? Podobnie? Podkręcamy tempo w Melo Radio. Kenji Girac już za chwilę. Także Axwell pojawi się u nas już niedługo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
2: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
1: Pieskie życie ma smak!
2: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
3: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
9: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
8: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
10: Skoda.
11: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
12: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
13: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: Never Going Home Tonight. David Guetta i Alesso w Melo Radio. Podkręcamy tempo i mamy dla was kasę do zgarnięcia. 200 mogą być wasze. Liczymy tylko, że macie jakiś fajny, oryginalny pomysł, na co pójdą te pieniądze. Można wejść na meloradio.pl i napisać o waszym pomyśle. O czym pisałaś, Kasia?
1: Pisałam o torebkę, która jest mi bardzo potrzebna na studia, ponieważ, jak wiadomo, trzeba zabrać bardzo dużo rzeczy. I muszę kupić taką, która mi wszystko pomieści.
2: Kasa leci już do ciebie.
1: Yeah! Super, dzięki.
0: Tak cieszyła się Kasia z kasy, a wy jak się będziecie cieszyć? No, pomyślcie sobie, co byście chcieli załatwić dzięki tej kasie. Szybka kasa, 200 zł, 200 do zgarnięcia. Mogą być wasze jeszcze dziś i do wydania będą od razu. Wbijajcie na meloradio.pl. Czekamy na wasze pomysły.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i widzę na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać.

0: Jak ja lubię ten numer, Amen, Easy Bizzle, All of My Love, prosto z 30 Meloradia. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i takie gorące numery. Mnóstwo moich Adi przygotowanych na dzisiaj. Szczególny dzień. Cześć, cześć, hej.
1: No siemanko, mam tego wszystkiego faktycznie dużo i dobrze, że o tym wspominasz, bo nie mam zamiaru się ograniczać. Ja wam obiecuję, że będzie potężnie.
0: Będzie. I teraz razem ze mną. Ostatni.
2: Ostatni
0: dzień lata dzisiaj.
1: Naprawdę?
2: Serio? No.
3: A już o 10:00 zagramy.
1: No właśnie, będzie bardzo mocno. Tobi Romeo, od tego zaczynamy.
0: Dobrze, wykorzystajcie ten dzień, bo jutro będę budzić was już pierwszy dzień jesieni.
1: Ty bez kitu i dzień od razu krótszy, nie?
2: Ale zimno jest już dzisiaj, więc...
1: Faktycznie, faktycznie. Chociaż to ja wczoraj przyszedłem w krótkich spodenkach. No zdarza
0: to gorąco
1: się.
0: Gorąco się trzymajcie. Pa!

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek. Leonharda 3. Olsztyn.
5: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
6: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
5: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
7: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja, po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Trafik.
1: Raz ostatni dzisiaj zaglądamy na drogi w Iławie. Przy mokrej nawierzchni nie każdy manewr będzie wyglądać dzisiaj tak samo jak na suchej drodze. Auto może potrzebować więcej czasu na zatrzymanie, a gwałtowne hamowanie nie zawsze będzie dobrym rozwiązaniem. Do tego dochodzi wiatr, o którym warto pamiętać. Prowadźcie spokojnie i dajcie sobie troszkę więcej czasu. Dzisiaj możemy spodziewać się słońca na przemianę z chmurami oraz przelotnych opadów deszczu. Synoptycy twierdzą nawet, że miejscami może zagrzmieć. Temperatura sięgnie maksymalnie 16 stopni. Do tego mamy silny wiatr i ciśnienie w normie. Jutro ma się zrobić pogodniej. W końcu przestanie padać, choć temperatura będzie podobna. Za to w czwartek na niebie ma królować głównie słońce i zrobi się troszeczkę cieplej.
0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mieszkańcy nowych bloków przy ulicy Wyszyńskiego w Iławie doczekają się częściowej likwidacji hałasu, jaki wywołują przejeżdżające pociągi. Po licznych interwencjach PKP zadeklarowała zamiast ekranów instalację tłumików szynowych, mówi radny Michał Młotek.
2: Dążymy do tego, żeby w tamtym miejscu rzeczywiście powstały ekrany. To są bardzo czasochłonne inicjatywy i działania. My pierwszy krok wykonaliśmy, natomiast na pewno nie odpuszczamy i będziemy działać w tej sprawie dalej.
1: Inwestycja będzie również omawiana na komisjach Rady Miasta. A do 5 października potrwa nabór projektów do budżetu obywatelskiego na przyszły rok. Mieszkańcy będą mieli do dyspozycji 300 tysięcy złotych na inwestycje oraz projekty społeczne, kulturalne i sportowe. Głosowanie na wybrane propozycje odbędzie się w grudniu. Na koniec przypominamy, że również w październiku ponad 2000 darmowych sadzonek drzew i krzewów trafi do mieszkańców powiatu iławskiego. Akcja ma wspierać bioróżnorodność oraz owady zapylające. Sadzonki będzie można odebrać 7 października w Iławie. Szczegóły są dostępne w internecie. Za godzinę powiem za to więcej o najnowszych ofertach pracy w regionie.
3: Minuta do 10, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Komisja Europejska przygotowuje plan awaryjny na wypadek braków paliw, zwłaszcza lotniczego. Urzędnicy z Brukseli chcą na forum ONZ omawiać problemy związane z tranzytem ropy. Główne stacje telewizyjne w Stanach Zjednoczonych, solidarne z CNN, nie będą relacjonować działań Donalda Trumpa. To po tym, jak prezydent USA pozbawił CNN dostępu do Białego Domu. Polscy siatkarze odliczają ostatnie godziny do ćwierćfinału Mistrzostw Europy. Biało-czerwoni zmierzą się w Sofii z reprezentacją Niemiec. Łatwo nie będzie, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
5: Niemcy naprawdę są uskrzydleni tym, co ostatnio osiągnęli.
4: Dzisiejszy mecz z Niemcami rozpocznie się o 18:00, a dziś także dzień bez samochodu. To w ramach Europejskiego Tygodnia Mobilności. W wielu miastach w Polsce podróże transportem publicznym są bezpłatne.
3: Ale sprawdźcie jeszcze w razie czego, żeby potem kanar was nie zgarnął.
4: No właśnie.
3: Siemanko, 10:00 na zegarach, Adi po tej stronie. Kiedy inni gadają, my już gramy. No to mam nadzieję, że wiecie i o tym pamiętacie. No i będzie muzycznie przepięknie. Toby Romeo, Fly High. Jeszcze w tej godzinie Neptunika i What If. Siemano.

Neptunika i What If w Meloradio, 16 minut po 10. Podkręcamy tempo. No to już chyba dla mnie trochę tłumacz. Czytam właśnie, że branża gamingowa ma nowy pomysł dla konsolowców, który nie bardzo wiem, jak się przyjmie. Chodzi o pada dokładnie o to, by ten był w stanie realizować płatności za gry i dodatki. Łączność działa to tak trochę jakby bezprzewodowo, wiecie, przez NFC, czyli dokładnie tak jak w naszych smartfonach. Nie wiem, jak się na to zapatrujecie, ale moim zdaniem to jest bez kitu naprawdę opcja już hardkorowa. Nawet dla mnie za dużo, no. Ale może to dlatego, że ostatnio się starzeje. A więcej takich info jeszcze usłyszycie w Meloradio, bo tutaj mówimy o wszystkim tym, czym żyją sociale. Armin Van Buuren, This Is What It Feels Like.

0: modelki włodarski, każdy twój ruch w Meloradio, tak podkręcamy tempo. 28 minut po 10, my cały czas będziemy serwować wam takie wakacyjne numery i nie tylko, bo będzie jeszcze między innymi coś, co no po prostu zadba o to, żebyście poczuli moc i elektronikę. Eli Oaks, Lavinia Reasons to na pewno, Criss Cross Amsterdam to trochę wspomnień też będzie.
1: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
2: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
1: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
2: Pychu, zapraszam.

0: pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
1: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
2: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu Delmayer, kawa mielona 500 gramów. Tylko 25,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 45,99. A czekolada Moser Rot różne rodzaje 125 gramów. Tylko 7,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Ej, czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
5: Hot doga poproszę!
4: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
6: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
7: Z gangiem świeżaków więcej zaradniaków. Teraz w ramach akcji zakup warzyw lub owoców to dodatkowa naklejka gangu zaradniaków za każde wydane 67 zł z kartą Moja Biedronka. Od poniedziałku do środy polecamy winogrona różowe na wagę 6,99 za kilogram, a do tego polskie ziemniaki jadalne na wagę 99 groszy za kilogram. Kupuj świeże owoce i warzywa i zbieraj naklejki gangu zaradniaków. Szczegóły i wyłączenia w regulaminie w sklepach Biedronka i na gangzaradniaków.pl.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
10: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
9: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
10: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
9: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
11: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
12: GWM. Go with more.
13: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład croissant maślany 60 gramów w nowej cenie regularnej złoty 59. Cena przed obniżką złoty 79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
14: Lidl, to się opłaca.

0: a kochać warto umieć. Smolasty doda, nie żałuję w Meloradio. 18 minut do godziny 11. Podkręcamy tempo. Ważne info, ladies and gentlemen. 200, a nawet 500 zł. No nie oszukujmy się, taka kasa, nie? Taka szybka kasa to jest przyjemność, z którą możecie zrobić co chcecie. Mariusz, to przyznaj się, co byś zrobił, bratku? No powiedz.
1: Kasa jest mi potrzebna na jakiś tam moduł wentylatora do samochodu, żeby ta klimatyzacja działała.
0: Znaczy, ja powiem tak, ja się na tym nie znam kompletnie, ale wiesz co, fajnie, że się udało, że mogłeś sobie zrobić moduł klimatyzatora. Ja wam proponuję moduł wygrania szybkiej kasy. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, no i zgarniacie siano. Także let's go, do dzieła.

0: Nie słyszałem tego, nie wiem ile lat, nie będę się bardziej postarzał. Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza i My Oh My w Meloradiu, podkręcamy tempo. Marcin Sikora też podkręca tempo, to jest człowiek pełen energii i ma newsy.
1: Tak, a w nich między innymi o tym, że zakaz promocji reklamy alkoholu, natomiast to tempo jednak odkręca niż podkręca.
0: Okej, okay, okej, okay. Czyli generalnie hashtag pilne.
2: A już o 11 zagramy.
0: No czekajcie, zaraz zobaczę, bo już naprawiłem. Lumix, self-aware, oczywiście. Znaczy, powiem tak, ja uważam, że człowiek powinien mieć jeszcze jedną rękę i wtedy wszystko by ogarniał.
1: No pewnie. A czy dalej byłby człowiekiem?
0: Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia.
2: Meloradio i Ława na 92 FM. Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
4: Załatwimy to w inny sposób.
6: Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
3: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
3: Iga Dudziuk.
4: Mikołaj Kujawiński.
2: Najlepsze Melo jest tylko u nas.
7: Bo nie warto stać w miejscu.
8: Bo liczy się dobra energia.
7: Bo ciągle dodają coś nowego.
2: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
9: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Teraz kapsułki do prania Ariel. Jedne plus jedne gratis.
10: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Kapsułki Ariel Supermoc 18 sztuk i All in One Pots 22 sztuki. Jedne plus jedne gratis. Limit dzienny 2 opakowania, maksymalnie jedno gratis na kartę.
9: Biedronka.
11: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
12: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w kredycie. Crédit Agricole spełni warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
13: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
16: O, ale że to tak dla mnie?
15: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
17: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.

0: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
1: Mówisz?
0: Masz. Materialny stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
2: Ty plus promka w Carrefourze równa się dobry początek dnia. Tylko teraz. Wszystkie kawy Chibo w promocji druga 40% taniej. Oferta ważna do 26 września.
3: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
4: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
3: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
5: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
6: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
7: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS. Raz, dwa, trzy. I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
5: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polskie jabłka czerwone luzem, cena przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl, to się opłaca.
10: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Radio Iława. Pogoda.
1: Spore zachmurzenie, możliwe przelotne opady deszczu, a nawet burze i od czasu do czasu słońce na niebie. Tak ma wyglądać dzisiaj pogoda w Iławie. Termometry maksymalnie pokażą 16 stopni, choć odczuwalna temperatura będzie niższa, a to ze względu na silniejszy wiatr, który będzie potęgował odczucie chłodu. W normie jest za to ciśnienie. Jutro ma być dużo pogodniej, podobno przestanie padać, a temperatura będzie podobna. Cieplej za to zrobi się w okolicach czwartku.
0: To są newsy Meloradia Iława.
1: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Zaczynamy od informacji dla mieszkańców Nowego Miasta Lubawskiego. Do niedzieli można wybrać jeden z czterech projektów zaproponowanych do realizacji z budżetu obywatelskiego. O szczegółach powie Dominik Jaskulski.
2: Wśród propozycji jest park doświadczeń naukowych, strefa kibica, skatepark oraz strefa wspinaczkowa. Każdą z inwestycji wyceniono na 100 tysięcy złotych. Głosowanie stacjonarne odbywa się w Miejskim Punkcie Obsługi Interesanta, Ośrodku Sportu i Rekreacji oraz w Bibliotece Publicznej.
1: Wyniki głosowania poznamy 31 września. Przenosimy się do Iławy, a tam Zakład Komunikacji Miejskiej kupił 4 używane autobusy Solaris. Pojazdy mają wzmocnić flotę i umożliwić uruchomienie nowej linii numer 5. Ma ona połączyć osiedla Lipowy Dwór i Piastowskie. Linia ma zostać uruchomiona w październiku. W Iławie praca szuka człowieka. Urząd Pracy opublikował najnowsze oferty zatrudnienia. Wolne etaty znajdziemy na stanowisku asystenta do spraw księgowości, cieśli czy cukiernika. Szczegóły są oczywiście dostępne na internetowej stronie placówki. Za godzinę wspomnę za to o koncepcji zagospodarowania Wielkiej Żuławy.
3: Minuta do 11, newsy Meloradia i Marcin Sikora.
4: Zakaz promocji i reklamy alkoholu jeszcze nie teraz. PSL na ostatniej prostej powiedział nie. Projekt wypadł z planu tuż przed głosowaniem. Joanna Wicha z Lewicy nie kryje potężnego rozczarowania.
5: Była zgoda, nikt na drugim czytaniu ustawy nie zgłosił sprzeciwu.
4: Jednym z zarzutów do ustawy ma być to, że jest rzekomo niedopracowana. Stany Zjednoczone chcą handlować z Białorusią, mają pracować nad potężną umową na temat zakupu potażu, tak twierdzi Donald Trump. Ponad 3 miliony euro w gotówce ukryte pod podłogą i w ścianach. To we Włoszech. Znaleźli je karabinierzy w jednym z mieszkań koło Neapolu. Miało być skarbcem jednego z mafijnych klanów. Rośnie handel mumiami w internecie. Jest on groźny nie tylko dla historycznych obiektów, ale też dla zdrowia kupujących. Mogą na tych mumiach występować zarodniki pleśni.
3: Widziałem ostatnio papier na promocji.
6: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
4: Czyli jak był papier na promocji, to te mumie w razie czego da się zategować, nie?
3: No to się w ogóle da zategować. Generalnie wszystko się da zategować, tylko trzeba do pomajstra zadzwonić. Lumix, Self-Aware. Adrian Nowak z tej strony, siemanko, podkręcamy tempo. Będzie więcej takich, obiecuję.

Offenbach i For the Floor w Melo Radio. 15 minut po godzinie 11 podkręcamy tempo. Słuchajcie, dzisiaj jest dzień ćwiczenia przed lustrem prośby o podwyżkę w pracy. No ja to nawet do lustra dzisiaj, wiecie co, nie podejdę, bo moja karta wejściowa nagle przestała działać, więc ja chyba nie będę ryzykował, ale wy możecie, a w razie czego, jeżeli też się cykacie, no to macie szybką kasę. I o niej też jeszcze będę mówił w tej godzinie, także bądźcie blisko, ale najpierw David Guetta, Neo Akon i Play Hard.

0: Lost Frequencies, Mary Frost i Paraiso w Melo Radio, 27 minut po godzinie 11. Muszę powiedzieć, że Lost mnie totalnie zaskoczył tym numerem, by nie powiedzieć, że też zakręcił, bo jest genialny. Ale nie jest to utwór, który zazwyczaj pojawia się w jego konwencji. Fajnie, że wychodzi poza schemat, fajnie, że się nie boi. A w tej godzinie też będzie fajny eksperyment muzyczny. We Know Speak Americano, Yolanda Be Cool, dawno tego nie słyszeliście i przy okazji tego We Know Speak Americano i dorobić kawę. Jak chcecie, to też wam ogarnę.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
1: Fiat 600.

0: gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert
1: taniej masz. Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan z Dunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan z Dunek, Leonharda 3, Olsztyn.
2: Mamy XXI wiek, technologie, AI, a zdrowie psychiczne dzieci nadal przegrywa z brakiem środków. Pomóż! Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Wejdź na pach.org.pl/wpłać.
3: Ej, czy tylko moja dziewczyna ogląda nasz serial beze mnie? Nie każdy wybacza serialową zdradę. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
4: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
5: Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu greckim. Już dziś wszystkie chałwy Eridanus. Drugi tańszy produkt, 40% taniej. Oraz wszystkie oliwki w słoiku Eridanus. Drugi tańszy produkt, aż 50% taniej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Po reklamie.

0: Yolanda, be cool. We know speak Americano w Meloradiu. No i weźcie mi powiedzcie, kto wam takiego sztosa zagra, no? No wiadomo, że Melo. 18 minut do godziny 12, powiem więcej. Melo też ma taką fajną, bym powiedział, pasywną umiejętność. Niektórzy mówią, że to karta pułapka. Nie, ja uważam, że to karta przywilej w postaci szybkiej kasy. 200, nawet pół tysiąca złotych, na co tylko chcecie. Madzia?
1: Wydałabym na super relaksujący masaż, żeby zredukować skutki mojego szefa, który mnie właśnie ostatnio denerwuje. Na ASAP-ie, wszystko na wczoraj. Zamiast kawkę spokojnie się napić, to jakieś raporty muszę mu przygotowywać.
0: Nie, no to jest w ogóle skandal. Znaczy powiem tak, na waszego szefa nie mam wpływu, ale jeżeli potrzebujecie szybkiej kasy, to zapraszam na meloradio.pl. No, a tutaj gramy też naprawdę mocno i trochę po polsku.

0: To jedna z najładniejszych nutek, jakie powstały w tym roku. Swedish House Mafia, Lykke Lee, Happiness is so sad w Meloradiu, 10 minut do godziny 12. Mam ich więcej, jakby coś. Mam też Marcina Sikorę, siemano.
1: No siema, ja też mam więcej.
0: Czego masz więcej?
1: Nagrody Nobla mam więcej.
0: O, a to wiemy się za co, czy to jest właśnie magia zapowiedzi?
1: Magia zapowiedzi, że będzie jej więcej.
0: Dobra, okej.
2: A już o 12 zagramy.
0: Przepraszam, żart mi przyszedł do głowy, ale lepiej, że go nie powiedziałem. Fire, fire, Shimza, Kasango, to wszystko będzie oczywiście punktualnie o godzinie 12, kiedy jeszcze inni będą gadać i mogę wam obiecać, że nie tylko więcej Nobli, ale też więcej takich sztosów będzie, na serio.

0: Reklama.
1: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
2: Poniedziałek. Ja też nie mogłam się doczekać.
1: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
0: Po reklamie. Pogoda.
3: Szesnaście stopni w najcieplejszym momencie dnia, tyle mają pokazać dzisiaj termometry w Iławie. Możemy spodziewać się słońca naprzemian z chmurami i przelotnych opadów deszczu, a nawet burz. Mamy też silniejsze podmuchy wiatru, na które warto dzisiaj uważać. W normie jest za to ciśnienie. Jutro szykuje się nieco spokojniejsza aura, będzie więcej słońca i powinno przestać padać. Za to w czwartek zrobi się troszeczkę cieplej.
0: To są newsy Meloradia Iława.
3: Natalia Kuśmierz, zapraszam. Mieszkańcy osiedli przy ulicy Wyszyńskiego w Iławie nie odpuszczają w sprawie hałasu kolejowego. Tory znajdują się tuż przy blokach. Po kilku latach PKP zadeklarowało jedynie częściowe rozwiązanie problemu, mówi radny Michał Młotek.
4: Dostaliśmy taką deklarację, że na tym odcinku powstaną tak zwane absorbery przyszynowe, które wyciszą już w pewnym sensie ruch pociągów, on nie będzie tak uciążliwy.
3: Jednak docelowym rozwiązaniem w tym miejscu jest montaż ekranów dźwiękowych. Pozostajemy w temacie nowości. Most, hotel czy ośrodek rehabilitacyjny. Takie pomysły pojawiają się w planach dotyczących Wielkiej Żuławy. Miałaby ona zostać przeznaczona głównie pod turystykę, sport i wypoczynek. Ostateczna koncepcja zagospodarowania wyspy nie jest jednak jeszcze ustalona. A na koniec ciekawostka. Urząd Miasta w Iławie zamierza przekazać 5000 zł na prowadzenie biura regionalnego w Brukseli. To w ramach wspólnej inicjatywy samorządów województwa. Pieniądze pozwolą na ochronę interesów Warmii i Mazur w instytucjach Unii Europejskiej. A o szczegółach na ten temat możecie oczywiście poczytać w sieci.
5: Minuta do godziny 12. Newsy Meloradia i Marcin Sikora.
6: ABW we współpracy z prokuraturą zatrzymała mężczyznę, który przygotowywał zamach terrorystyczny m.in. na szkołę i meczet. 17-letni Paweł G. został aresztowany na 3 miesiące. Dron około kilometra od amerykańskiej bazy w Radzikowie. Ministerstwo Obrony Narodowej potwierdza, że obiekt był obserwowany 15 września, nie stanowił jednak zagrożenia. Coraz mniej mikrokawalerek na rynku nieruchomości. To lokale, które często mają kilkanaście metrów kwadratowych, mówi Anton Bubiel z Sonar Home.
7: Zasób nie może być obecnie swobodnie powiększany poprzez budowę nowych lokali mieszkalnych poniżej 25 metrów kwadratowych.
6: Lokale poniżej 25 metrów kwadratowych powierzchni mają status usługowych. Nagroda Nobla będzie warta o milion więcej. Wyniesie teraz 12 milionów koron szwedzkich. Zdecydowała o tym Fundacja Noblowska.
8: Siemanko, 12 na zegarach, Adi po tej stronie. Dobrze, że jesteście, bo my tutaj podkręcamy tempo. No a kiedy inni gadają, to my już gramy. Za chwilę zrobi się trochę podróżniczo, bo mam dla was fajną ciekawostkę. A to Shimza i Fire Fire w Meloradio. W tej godzinie jeszcze modelki i lubię cię jak lato.

0: Pa on tonight w Meloradio, 14 minut po godzinie 12. Teraz się zrobi trochę podróżniczo.
1: Razem z nami jest Robert i to Robert Grzywa. Witam serdecznie szanownego podróżnika.
2: Cześć, cześć.
1: Po pierwsze chciałem cię zapytać, jak często ludzie mówią, że masz świetne nazwisko?
2: Kilka razy do roku.
1: No i to jest fajne, to jest takie yearly w takim razie. Dobra, bardzo się cieszę. A tak serio całkowicie, słyszałem, że byłeś przed momentem w Kirgistanie. Ja, ponieważ z geografii miałem dwójkę, gdzie to w ogóle jest?
2: Kirgistan, Azja Centralna, już graniczy samo państwo z Chinami. Można tam właśnie fajnie pobuszować wzdłuż granicy chińskiej.
1: I to była taka wyprawa bardziej turystyczna, coś było do załatwienia, czy to jest w ogóle miejsce, gdzie każdy powinien się wybrać? Prosimy o rekomendację.
2: Tym razem to nie był wyjazd z pracy, tylko wyjazd prywatny. Kraj, który naprawdę trzeba zobaczyć, bo jest to trzeci najwyżej położony kraj na świecie. Góry są rewelacyjne, przepiękne, jest dalej dziko, autentycznie i można zobaczyć przepiękną przyrodę, która cały czas jeszcze tam jest niezdeptana przez człowieka. Jest tylko, nie wiem, 5-6 miejsc, które faktycznie są już teraz zagospodarowane turystycznie, przez to, że teraz właśnie we wrześniu były Mistrzostwa Świata Nomadów, które się tam odbywały. W ogóle na którym Polka zdobyła drugie miejsce w jeździe konnej, strzelając z łuku jednocześnie.
0: No, także wiecie, generalnie pamiętajcie o tym, że dziewczyny zawsze miały lepszy multitasking niż faceci, ale tak czy siak wielkie gratulacje. A wy gdzie chcielibyście się wybrać? Dajcie znać na WhatsAppie Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl. Chętnie zagram wasze głosówki na antenie już za chwilę.

0: Thomas Gray i Heaven. Tak, podkręcamy tempo, 25 minut po 12. Gdzie chcielibyście się wybrać? WhatsApp Meloradia, Łukasz.
1: Siema Adi, siema Meloradia. A propos wyjazdów, zdecydowanie polecam na przykład styczeń na takie fajne wypady. My w tym roku myślimy o Wietnamie, bo super, chciałem sprawdzić, czy tam też mówią kuciak na otro. Jaki sosu?
0: Ja myślę, że tak, bo przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, że kurczak na ostro łączy, a nie dzieli. I to jest w nim najważniejsze i najlepsze tym samym. Co prawda skutki później mogą być faktycznie dosyć intrygujące. W tej godzinie jeszcze Two Colors i Loveful, a ja cały czas czekam na odpowiedzi na pytanie, gdzie chcielibyście się wybrać. WhatsApp Meloradia, znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Hej, tu Meloradio. WhatsAppa znajdziesz na meloradio.pl. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii. I jeszcze fajniejszą muzę. Świeże trendy prosto z sieci. I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo. Od poniedziałku do piątku. Już od 6:30. Podkręcamy tempo. Waldek Darłak. Marcin Sikora. I codziennie zrobimy ci kawę. Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Spędzamy tempo. Autopromocja. Reklama.
1: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
2: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
3: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
2: I zrobiła nam super pokój.
3: Mamo, dzięki!
1: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
8: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
9: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
10: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
11: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
12: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu. Dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
13: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
12: Mój wybór. Grażyna Wolszczak.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. Super niskich cenach.
3: Mamy niskie ceny.
14: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek to złote kapsułki DeVitum Forte.

0: 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
1: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
2: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Majonez za 7,39 czeka na ciebie.
3: Do soboty z kartą Moja Biedronka. Majonez dekoracyjny Winiary 500 ml 7,39 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 2 sztuki na kartę.
2: Spotkajmy się w Biedrze.
4: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
5: I cóż, że ze Szwecji? Jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lickley po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
4: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
5: Pychu, zapraszam.

Gabi, czyli Bryska i Lato. Pocałuj mnie, 19 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. Jeszcze raz szybko przypomnę o tym, co w zasadzie myślę, że wszystkie tygryski cieszy najbardziej, czyli kasa. Nie oszukujmy się, kasa może szczęścia nie daje, ale można zamienić to w trochę przyjemności. Szybka kasa, czyli 200, a nawet pół tysiąca złotych na byle zachciankę, jaką tylko chcecie. Nie wiem, może chcecie sobie dołożyć do biletu lotniczego, może kupić sobie jakąś nową grę, albo po prostu trochę zaszaleć. Meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam wbijacie, piszecie, na co chcecie to wydać, a my potem do was oddzwonimy.

0: tej legendy, to nie wiem jak wy, ale ja mogę wracać bez przerwy. Avicii, The Nights w Meloradio, 8 minut do godziny 13 i razem ze mną Ula Harciarek.
1: Siemanko. Cześć,
0: gadaliśmy trochę o pozytywach i właśnie Ula, muszę ci powiedzieć, że ty jesteś jednym z tych pozytywów.
1: Naprawdę?
0: Tak.
1: Oj, dziękuję ci bardzo, ty też.
0: Dzięki, to bardzo miłe. A co w newsach?
1: A w newsach o tym, no, że idzie zima.
0: No to jakby na pozytywach skończyliśmy, nie?
2: A już od 13 zagramy.
0: Justy, Turn the Lights Off w Meloradio, tak wam gramy. No i ten numer punktualnie o 13. Także już możecie robić głośniej, bo będzie takich więcej. Tu Melo.
2: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
3: Na kompensatyń, który rozsuł się w drobny mak.
4: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
3: Dzięki wielkie.
2: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to twój ulubiony soundtrack. Melo to twój najlepszy bar.

0: Rozkręcamy tempo każdego dnia. Autopromocja. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
3: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
4: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.

0: trwa! Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Codziennie zmagałam się z uporczywymi bólami brzucha, nękały mnie wzdęcia i nagłe biegunki. Myślałam, że niełatwo będzie znaleźć skuteczne rozwiązanie. Dowiedziałam się, że lekarze w takich przypadkach polecają wspierająco maślan sodu. Ibesterap Maślan to preparat z wysoką dawką maślanu sodu, który odżywia i regeneruje jelita, wspomagając ich pracę. A dzięki mikrokapsułkom Ibesterap Maślan działa aż do 8 godzin, przynosząc ulgę na długi czas. Ibesterap Maślan od Oleofarm. Praca jelit idzie jak po maśle.
2: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
3: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
4: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
5: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
5: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
5: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
5: Czekaj, 30 tysięcy?
4: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Teraz w Netto polskie ziemniaki jadalne luzem tylko 89 groszy za kilogram, aż o 55% taniej. A schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka jedynie 10,99 za kilogram, aż o 38% taniej. Netto, dużo dobrego.
7: Ej, czy tylko ja kibicuję Ratajskiemu w tym autobusie? Nie każdy jara się Dartem. Ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83%, pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz 1,99 zł przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
12: Słuchaj, Marian.
13: No?
12: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmę podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
13: Ta.
12: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
13: No i co, Barbara, i co?
12: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
13: Ta Mariolka to jest naprawdę...
14: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
15: Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90.2 FM.
16: Dokładnie minuta do 13:00 to czas na newsy Meloradia, a ma je dla nas Ula Harciarek.
17: Idzie zima, w Tatrach cały czas pada śnieg, na szlakach są trudne warunki, a temperatura odczuwalna spadła do minus 8 stopni. Gorący sportowo zapowiada się ten wieczór. Nasi siatkarze zagrają o półfinał Mistrzostw Europy. Rywalem Niemcy, mówi libero naszej reprezentacji Kuba Popiwczak.
18: Jesteśmy naprawdę podekscytowani, podjarani tym, co nas czeka, bo zagramy z zespołem, który zrobił coś dużego. Wygrał tutaj z gospodarzami, wygrał w Jaskini 2.
17: Czyli wygrał z Bułgarią mecz o 18:00. AI ma być pod kontrolą, chcą tego Norwegia i Finlandia i domagają się, by ONZ utworzyła międzynarodową instytucję wyznaczającą standardy dla sztucznej inteligencji. Kylian Mbappe nie może doczekać się złotej piłki. Piłkarz dał do zrozumienia, że na tę nagrodę po prostu zasłużył.
16: W sensie facet tam idzie,
17: no?
16: I po prostu on wie, że ją zgarnie, tak?
17: Tak.
16: To się nazywa mieć pewność siebie. Nice.
19: Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
16: Będzie jakaś pokora, nie wiem, chociażby udawał cokolwiek, pewnie nie będzie. 13 na zegarach, siemanko, Adi po tej stronie, kiedy inni gadają, my już gramy. Obiecałem, że będzie You Stay, Turn the Lights Off, no i ja obietnic dotrzymuję. Do 14 jesteśmy razem.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: ciekawe, czarny wampiurem kiedykolwiek przemierzał świat Azeroth. No czekaj, sorry.
1: O, wiesz, nawet bym się nie zdziwił, gdyby tak było.
0: No bo dużo artystów jednak to robiło, nie?
1: Ozzy Osbourne, no tak. No. Gandedem grał.
0: To prawda, faktycznie. Will Smith też chyba widziałem.
1: Był chyba, no. MC Hammer na pewno.
0: Mówimy o World of Warcraft, czyli grze bardzo starej tak naprawdę, która doczekała się czegoś no, spektakularnego wbrew pozorom, czyli ktoś tu się próbuje trochę ratować.
1: Tak, na myśli... stwierdzili, że za daleko zabrnęli i trzeba zacząć od nowa.
0: Trzeba zacząć od nowa i mowa o dokładnie... Nie, to nie jest dodatek.
1: To jest Classic Plus.
0: To jest Classic Plus i nazywa się to Forever i ty już miałeś okazję zagrać.
1: Żeby nie było, zapłaciłem, wykaszlałem 270 zł za dostęp do bety.
0: Naprawdę?
1: Ale bawię się fajnie, dobrze się bawię.
0: No to...
1: nie żałuję.
0: Znaczy, Jezu, naprawdę to aż tyle kosztuje?
1: No.
0: Faruko i Pepas już teraz Melo Radio.

0: Gnarly, Major League DJ Z i Wasted w Meloradio, ależ to buja, jak to jest rytmicznie dobre. To już nie mówiąc o tym, że po prostu ta nutka wręcz przegenialnie siada i dosłownie zostaje w myślach na bardzo, bardzo długo, bo no, brzmi super. Ale jeżeli potrzebujecie więcej takich, to na spokojnie jestem przygotowany. The Logical Song i Scooter to już od wielu lat buja.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Reklama.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
2: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: ING to Twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 złotych w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
9: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty w salonach i na fiat.pl.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to urodzinowe hity z Intermarché. Jak ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka kilogram 5,99. Z kartą Moje Intermarché.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm, dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie. Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
21: Dobra, zdradź sekret.
20: Jaki sekret?
21: No, ten twój patent na zakupy.
20: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
21: Tylko w Modivo?
20: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
21: I co z tym cashbackiem?
20: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
21: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
0: Ej, czy tylko ja tak mam, że zawsze i wszędzie piłeczka oglądana będzie? Nie każdy uznaje oglądanie meczu za rzecz świętą. Ja tak. Canal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
1: Sprawdź streaming od Canal Plus.
22: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
23: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu.

0: to się opłaca.
1: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
2: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
1: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
2: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
1: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
3: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
4: GWM. Go with more. Po reklamie. Meloradio i Ława. Słuchaj na 90 i 2 FM.

Pamiętamy Sunrise Festival. Scooter, The Logical Song w Meloradio. Tak podkręcamy tempo. Mamy 17 minut do 14. No i gramy. Słuchajcie, tak przy okazji widzę tutaj, że sporo się zmienia w kontekście ruchu drogowego. Dobra, sporo to może za dużo powiedziane, ale gdzieś tam wyczytałem w sieci, że będą nowe znaki, między innymi pokazujące na autostradzie i na drodze ekspresowej, ile faktycznie powinniśmy jechać. I tak sobie myślę, że to nawet nie jest głupie, bo bądź co bądź, niby wszyscy wiemy, że dobra to jest ekspresówka, dobra to jest to, dobra to jest tamto. I z drugiej strony to naprawdę jest okej, że w końcu będziemy mogli mieć pewność, ile trzeba jechać, bo część z was wiem, że jeździ na nawigacji, niby one pokazują, ale kto wie, czy one czasem się nie pomylą.

0: wszystkie ogórki tańczą, tak? Josh Baker.
1: Ogórek, ogórek.
0: Kiełbasa.
1: Zielony ma garniturek.
0: Kiełbasa i żurek.
2: Kapkę i sandały.
0: Ale ładnie. Josh Baker, My Place na ficie z Igą Dudziok i Mikołajem Kujawińskim. Siemano.
2: Cześć.
0: Co wy macie na pasmo dzisiaj przygotowane? Pokażcie.
2: Ale w ogóle nie interesuje.
0: Ale pokaż
2: się.
0: Mi. Pokaż.
1: Co pokaż? Pokaż to robił tokarz, a to robiła fabryka i tego się nie dotyka.
0: Slay.
3: A już o 14 zagramy.
1: Eli Oaks, Lavinia, Reasons.
0: Mam ziomka, co robi na tokarce w sumie.
1: Ale w fabryce, czy tak prywatnie?
0: Prywatnie.
1: A, no to można dotykać.
0: Lepiej nie.

0: Krypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: Wstawaj, Melo Radia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
4: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
5: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
6: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
7: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
8: Lidl. To się opłaca.

0: Radiu Afera.
1: Minuta do 14, czas na newsy Melo Radio.
2: Przed mikrofonem Ula Harciarek.
3: 3 miesiące aresztu dla 17-latka, który miał szykować zamach na szkołę i meczet. To kolejny taki przypadek w ostatnich tygodniach, mówi rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
4: Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego bije na alarm. To są bardzo niepokojące rzeczy, że młodzi ludzie idą w ekstremizm.
3: Nastolatek nie przyznał się do winy. Mężczyzna próbował dostać się bez biletu na lot z Wrocławia do Palermo. Sforsował ogrodzenie na lotnisku i wmieszał się w tłum. Został zatrzymany na pokładzie. Ukazała się książka brata księżnej Diany. Jest pełna zarzutów wobec jej byłego męża, króla Karola. Zbliża się koniec lata, od jutra astronomiczna jesień, no i potrwa do 21 grudnia.

0: Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: I mamy godzinę 14, słuchacie Freak Fightu. Jeżeli pomyśleliście, że wasz dzień jest słaby, to proszę wysłuchać mojej historii.
2: No, jest ona dosyć mocna dzisiaj, to prawda.
1: Bardzo mało spałam i zjadłam zgniłego ogórka.
2: Nie popijaj mlekiem, to najważniejsze.
1: Więc jeżeli nagle zniknę w trakcie programu...
2: Co może się stać,
1: ja wiem,
2: jak zjadłem zgniły ogórek?
1: No myślę, że łazienka, prawda?
2: Zatrucie pokarmowe.
1: Iga Mikołaj, siemanko Reasons, tak wchodzimy w godzinę 14.

0: 11 po 14, czas na tureckie fake newsy w Meloradiu. Słuchajcie, przeglądam sobie internet, tak robię, i cały czas wyskakują mi różne newsy z Turcji, które są chyba nieprawdziwe.
1: Tak, turecki X ogłosił teraz, że Selena Gomez przeprowadziła wczesnym rankiem transmisję na żywo na Instagramie i drżąc oraz płacząc wyznała fanom, że jej małżeństwo oficjalnie dobiegło końca, bo Benny Blanco miał się z jakąś taką blondyną gdzieś tam spotkać na łódce.
0: Że
1: znaczy na jachcie w sensie.
0: Zdradził po prostu.
1: Że ją zdradził, no. Nie wiemy, czy to prawda, nie mówimy po turecku, natomiast patrząc na to, jak brudne ma nogi, to być może ma też coś za uszami.
0: Czyli w Turcji ich małżeństwo dobiegło końca.
1: Tak, ale tylko tam.

0: Jakoś tak milej ten tydzień płynie. Girls in Love, tak podkręcamy tempo we Freak Fajcie. A teraz temat związku influencerki Fausti.
1: O, robi się poważnie.
0: Robi się poważnie, bo po prostu współczuje tej dziewczynie takiego chłopaka.
1: No właśnie, to było na jakimś streamie tak. Chyba, tak? Kiedy Fausti sobie jadła czekotupkę czy coś takiego. No i wszedł w niej i powiedział: o, co ty tam jesz, będziesz gruba, kalorie.
0: Nie możesz zjeść kolacji, jak zjadłaś to.
1: No tak, i był nawet taki statement ze strony Fausti, która musi teraz mieć trochę czasu i przestrzeni dla siebie, żeby się zastanowić na poważnie, czy to ma sens w ogóle, czy może nie ma sensu. Ale mi się wydaje, że nie ma sensu, ponieważ to, co usłyszałem ze słów tego kolesia, to jest takie, no to jest takie typowe, posłuchajcie sami.
2: Weź, bo potem będą kręcić dramę i będą pisali wszyscy hejterzy, że ja cię głodzę i że jestem toksik. Ale będzie jakieś shadow eye, ładne.
0: No jesteś toksik, chłopie.
1: Tak, nie, ja tylko żartowałem, nie, zaraz będą, nie znam się na żartach. Co ty na żartach się nie znasz, głupia jesteś jaka.
0: Faust, jak nas słuchasz, zostaw go. Tego kwiatu jest pół światu, jak to moja babcia mówi.
1: Tak jest.
0: Dive into the ocean w Meloradiu.

0: Neptunika. What if w Meloradiu? Czy ty, Mikołaj, lubisz płacić kartą?
1: Lubię płacić kartą. Właściwie to w sumie tylko kartą płacę.
0: A musisz uważać.
1: Tak, dowiedzieliśmy się, że najbezpieczniejszy PIN to 0000.
0: I powiemy wam dlaczego jeszcze w tej godzinie.
2: Meloradio i Ława na 90.2 FM. Reklama.
3: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
4: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
5: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
6: I zrobiła nam super pokój.
7: Mamo, dzięki!
3: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
8: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
9: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
10: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
11: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
13: Ty plus aromatyczny duet równa się pyszna promka w Carrefourze. Ser pleśniowy Camembert drugi 60% taniej z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 września.
14: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
15: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i...

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Muzyka i głos.

0: De Vitum Forte Żelki. Witamina D w formie pysznych żelków. Od Oleofarm.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to urodzinowe hity z Intermarché. Jakieś ziemniaki 5 kg, jedynie 4,95. A od wtorku ćwiartka z kurczaka, kilogram 5,99. Z kartą moje Intermarché.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
4: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
4: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
4: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
8: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
7: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
9: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
10: Po reklamie.

0: BFF w Meloradiu. 1612 franków szwajcarskich to jakieś 7461 zł.
1: Wow, nic dziwnego, że tak z tymi kredytami szaleli. Ale mówimy o tym dlatego, gdyż tyle właśnie pewna seniorka zapłaciła za rogalika orzechowego w piekarni.
0: Ten rogalik tyle wcale nie kosztował.
1: Tak, po prostu jej się pomyliło i wpisała swój PIN w miejsce na tip. Ale może jest tyle warte? Trzeba tam kogoś wysłać. Książulo na przykład.
0: Muala? Nie, właśnie nie byłoby muala. Antymuala.
1: Nie, za drogie. Co to? 7000 za rogala?

0: Two Colors i nowość na naszej antenie. Mikołaj, myślę, że powinniśmy pojechać na wakacje, tak po Europie sobie pojeździć trochę.
1: Jasne, bo paliwo jest takie tanie jak barszcz.
0: Ale poczekaj, w Europie chyba jest całkiem nieźle, czy nie? Czy nie wiadomo?
2: Czy nie wiadomo? No właśnie, powiem o tym w newsach, jak to jest z tymi cenami paliw.
3: A już o 15:00 zagramy!
1: Alan Walker, Ava Max, Fate.
0: Będzie o paliwie, ten numer punktualnie o 15:00.
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: I cóż, że ze Szwecji. Jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18:00.
4: Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: Ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przeceny na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Mamy niskie ceny.
9: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
10: Phonix Ból Uszu Max.
9: Słucham?
10: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
9: Phonix Ból Uszu Max?
10: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
12: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
13: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy woda mineralna Muszynianka różne rodzaje, złoty 64 za 1,5-litrową butelkę przy zakupie 12. A karma dla kotów Purina One kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. Kaufland.

0: chcielibyśmy wam bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet z HBO Max za 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
6: Ej... Czy tylko ja tak mam, że binge-watchuję w robocie?
7: Hot doga poproszę!
6: Nie każdy ogląda w pracy. I ja tak. Kanal Plus. Nie dla każdego. Dla mnie.
8: Sprawdź streaming od Kanal Plus.
9: Pachnący chleb z chrupiącą skórką. O każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie skręcany chleb z zakwasami. Cena przed obniżką 5,49. Teraz tylko 2,69.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery Zdunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
12: Dzień dobry. W naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
13: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
14: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zapytaj ekspertów o finansowanie bez prowizji i pakiet usług dla przedsiębiorców. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Oferta specjalna dla małych i średnich firm. Ważna do 31 grudnia 2026 roku. Przyznanie finansowania zależy od oceny zdolności kredytowej firmy. BNP Paribas Bank Polska S.A. Materiał nie jest ofertą.
15: Wtorkowy kubełek KFC powraca! Mega okazja za jedyne 19,99! Zamów swój ulubiony kubełek pełen chrupiących stripsów, hot wingsów i nóżek kurczaka za 19,99! Wpadaj dziś do KFC!
16: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
10: Lidl. To się opłaca.
17: Po reklamie. Meloradio Kiława. Słuchaj na 90,2 FM.
18: Minuta do 15, czas na newsy Meloradia.
19: Ula Harczarek on the mic. Granica z Ukrainą pod specjalnym nadzorem. Szef MSWiA Marcin Kierwiński nie wykluczył przeniesienia kontroli granicznej w głąb kraju.
20: Jak najmniej osób, jak najmniej samochodów przebywało jednocześnie na tym przejściu, tak aby w razie zagrożenia to przejście mogło być bardzo szybko opróżnione.
19: Na przejściu w Dorohusku pojawiły się miejsca schronienia dla 650 osób. Kolejne zatrzymane w sprawie afery Zonda Krypto to były policjant. Według nieoficjalnych informacji pracował w pionie cyberprzestępczości. Ceny paliw w Europie rekordowo wysokie. Według Eurostatu w sierpniu wzrosły o ponad 20% rok do roku. Niezłą kasę przyniosła aukcja przedmiotów osobistych francuskiej legendy kina Brigitte Bardot. Kapelusze, meble czy domy poszły w sumie za prawie 1 000 000 euro.
21: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
0: I mamy 15. Słuchacie Freak Fightu. Iga Mikołaj, siemanko. Zapraszamy Was na wycieczkę do Konina.
18: Tak, bo okazuje się, że fagata już nie będzie największym problemem, jaki pod Koninem będą mieli.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
2: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
3: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
4: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. To zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super...
8: gramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 000, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 000 z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 000 od Oleofarm.
9: Sprawdź

0: to On My Way, jak ty ładnie jęknąłeś.
1: Przynajmniej w studiu, a nie gdzie indziej.
0: Bo teraz poruszymy temat dosyć znaczy w zasadzie śmiertelnie poważny.
1: Tak, ale też taki...
0: komiczny.
1: No bo zawsze to jest, wiecie, taki yin i yang, nie? Coś zawsze takiego. W dramacie znajduje się odrobina komedii, w komedii odrobina dramatu. I w Chinach... starszej pani się zmarło, 70-letniej. Dychaj, rodzina tak. Zgodnie z lokalnym obyczajem trzymała seniorkę w takiej schłodzonej trumnie, żeby cała rodzina z całych Chin mogła się zjechać, pożegnać. No i tak po ponad 24 godzinach synowa usłyszała jęki.
0: Ale takie jęki...
1: takie, wypuśćcie mnie.
0: Jak zombie trochę.
1: Trochę tak. No i się okazało, że pani żyje. Ale tylko na chwilę.
0: Bo umarła znowu? Podwójna śmierć?
1: To no tak jak w filmie Oszukać przeznaczenie, że nie da się go oszukać tak naprawdę. Ale pytanie pozostaje, czy w tym przypadku jakby organizuje się drugi osobny pogrzeb, czy, czy może już... lepiej zostać przy tym pierwszym?
0: No już był, no co będziesz wydawać kasy podwójnie i tak nie żyje, co za różnica.

0: na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
1: Mamy niskie ceny.
2: Znowu nie możesz zasnąć. Nawet liczenie owiec nie pomaga.
3: Yes.

0: autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu. Praca, szkoła, korki. W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego. Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
0: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
0: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
0: Podkręcamy tempo. Waldek Darłak.
1: Marcin Sikora.
0: I codziennie zrobimy ci kawę. So let me dry. Najlepsze Melo jest tylko u nas.
2: Bo nie warto stać w miejscu.
3: Bo liczy się dobra energia.
2: Bo ciągle dodają coś nowego.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Autopromocja. Reklama.
4: Używane auta dostawcze. Czy znajdę je w autoryzowanych salonach Toyoty?
5: Dostawczaki? Oczywiście. Ze sprawdzoną historią, przebiegiem i stanem technicznym potwierdzonym wnikliwym badaniem. Z roczną gwarancją z opcją przedłużania do 10 lat. Z możliwością personalizacji zabudowy. Z ubezpieczeniami i finansowaniem dopasowanym do budżetu. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych używanych samochodów dostawczych od 21 do 26 września.
6: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo
7: w Media Expert dalej masz.
8: W reklamach samochodów ulica zawsze jest dziwnie pusta. A w Geely największa przestrzeń w swojej klasie i pełny komfort w codziennym życiu. Teraz idealnie życiowy Geely Starray EMI już od 119 900 zł. A do tego ubezpieczenie OC, AC, NW i Assistance za złotówkę.
9: Zapraszamy do nowego salonu Geely Daszuta. Olsztyn Sikorskiego 19, lokal numer 3.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł.

0: Dochodzi 18, czas na newsy Meloradia, które ma dla was Ula Harciarek.
1: Ponad 500 milionów złotych stracili Polacy na fałszywych reklamach wygenerowanych przez AI. To wyniki 5-tygodniowego monitorowania sieci przez NASK. Najdroższe paliwo w Europie jest w Finlandii. Tam diesel kosztuje ponad 2,90 euro. Dlatego Finowie chcą bojkotować stacje benzynowe. Robert Lewandowski jeszcze nie wie, kiedy zakończy grę w reprezentacji Polski. Kapitan biało-czerwonych pojawił się na zgrupowaniu kadry w Warszawie.
2: Te rzeczy nie są tylko kwestią decyzji, ale one są poczucia tego w sercu i gdzieś zakończenia etapu ewentualnego, który był ze mną i towarzyszył mi przez 18 lat.
1: Najbliższy mecz biało-czerwonych w piątek z Bośnią i Hercegowiną, a już za chwilę mecz naszych siatkarzy z Niemcami. Biało-czerwoni grają o półfinał Mistrzostw Europy. Oczywiście mocno trzymamy kciuki.
0: No i oczywiście wygrają, nie ma innego
1: wyjścia.
0: Oczywiście.
3: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: turn the volume up. Idev. Idev Melo.
1: No to mamy już punktualnie 18 na zegarach. Ten wtorek na plus czy na minus? Jak to u was wygląda? Dawajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. Czekam na wszystkie wasze wtorkowe historie, no i na wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, a ja idę w Melo. Wy też chodźcie. David Guetta i Sia Titanium. To za moment. Lumix i Self-Aware. Tak sobie rozpoczynamy. Tu Pychu, siemano.

dużo emocji mam na barkach znów. Ciężary zostawię w domu na wyjazd. Ważne byś była obok mnie jak duch. Tam gdzie sen się kończy, a życie zaczyna. Każdy gdzieś niesie swój krzyż. Lecz trochę łatwiej, gdy we dwoje można go dźwigać. Lubię samotność jak nikt, ale samemu mi ciężko.

0: Josh Baker i Poppy Bascom, to My Place. To jest Meloradio, tak się tempo podkręca. 18:18 na zegarach. A teraz nie tylko tempo, podkręcę wasz budżet także.
1: Szybka kasa od Meloradia.
0: No to skoro o tym budżecie mówimy, no to dzwonię do osoby, która zgłosiła się na meloradio.pl do naszej zabawy. No i jedną z tych osób jest Michał, który mam nadzieję, że odbierze telefon. Ma na to 5 sygnałów i niech nie zmarnuje tej okazji, bo ona się często nie zdarza, że Melo dzwoni z kasą.
2: Tak, słucham.
0: No i udało się już po pierwszym. Siemano, tu Pychu, Meloradio.
2: Cześć, witaj, Michał.
0: No, cześć. Cześć, Michał. Słuchaj, zgłaszałeś się na naszej stronie meloradio.pl, no i powiedz, na co byś potrzebował 200 zł?
2: No, jako że zbliża się koniec września, a na koniec września mam imieniny i zawsze robiłem sobie z tej okazji prezent, grę piłkarską na konsolę.
0: A, ty taką najpopularniejszą, co się piłkę kopie i się gra drużynami.
2: Dokładnie.
0: No to słuchaj, ja ci muszę mały teścik zrobić, TFC Barcelona czy Real Madrid?
2: Nie trafiłeś ani jedno, ani drugie. Najlepsza liga świata, Premier League.
0: A, jej wysokość, jak rozumiem.
2: No oczywiście, że
0: no i komu tak najmocniej kibicujesz? Za kogo trzymasz kciuki?
2: No moje serduszko jest niebieskie.
0: Okej, wszyscy już wiemy. Wszyscy już wiemy, o co chodzi. Stary, słuchaj, no to ja nie mogę zrobić inaczej. Ja też uwielbiam sobie weekendziki spędzać właśnie z tą gierą. A ten dźwięk oznacza, że 200 zł w tym momencie trafiają w twoje ręce. Pędź do bankomatu je wypłacać.
2: Super, dzięki bardzo.
0: Oj, coś tak czuję, że jeżeli ktoś z was chciał się z Michałem na weekend umówić, to najbliższy miesiąc odpada.
1: Szybka kasa od Meloradia.

0: No właśnie, take it slow, nie spieszcie się. Już jest 18.29, już nie musicie, już szef nie patrzy. Dacie radę ze wszystkim dojechać do końca tego wieczora. Nieważne, czy ten wtorek był dobry, czy nie. A trzymam kciuki, że jest jak najlepszy, tylko się da. Czekam na wasze głosówki, czy wasz wtorek na plus, czy na minus i dlaczego. Wysyłajcie je na WhatsAppie, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: Reklama. Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601 601 601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.

0: 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Posłuchaj, boli mnie ucho. Chciałabym przełożyć spotkanie. Masz coś przeciwko?
2: Phonix Ból Uszu Max.
1: Słucham?
2: Wypróbuj Phonix Ból Uszu Max o potrójnym działaniu przeciwbólowym, przeciwzapalnym i przeciwbakteryjnym.
1: Phonix Ból Uszu Max?
2: Tak, to wygodny w aplikacji spray dla dorosłych i dzieci powyżej 3 roku życia. Szybko psika i ból ucha znika.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją lub etykietą. Phonix Ból Uszu Max jest przeznaczony do stosowania u pacjentów z dolegliwościami przewodu słuchowego zewnętrznego w zapobieganiu chorobom ucha zewnętrznego oraz w usuwaniu stwardniałych czopów woskowinowych. Producent Eneo Pharmaceuticals. Podmiot prowadzący reklamę zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
4: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. O reklamie.
5: Meloradio Iława na 90.2 FM.

0: w Nocy Aniołów. 16 minut do 19, a ja was zapytałem, jak ten wtorek, zaliczacie go na plus czy na minus i dlaczego? Dajcie mi o tym znać głosówkami na WhatsAppie Meloradia, odnośnik znajdziecie na meloradio.pl, no to słucham.
1: Zdecydowanie wtorek na nie, ponieważ dostałam moją drugą jedynkę w życiu.
0: No średnia sytuacja, ale spokojnie, pamiętaj, uczeń bez jedynki to nie uczeń.

0: Alan Walker, Ava Max, to Fate. Słuchacie Meloradio, takie sztosy wam gramy, no i po 19 będzie ich jeszcze więcej, mogę to obiecać. No i też obiecuję, że zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu. Do zgadnięcia będą skiety Meloradia. Kto chce po nie sięgnąć, no to trzeba zostać z Meloradiem, fajnie będzie.
1: A już o 19 zagramy
0: Repeated będzie. Martin Garrix, Ed Sheeran. Ten numer zagramy punktualnie o 19, wtedy kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: wielką kaset Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na kompetatyń, który rozsuł się w drobny mak.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Dzięki wielkie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
2: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
3: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
4: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
5: Raz, dwa, trzy.
4: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
2: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży w Polsce pogarsza się. 300 tysięcy dzieci w Polsce żyje poniżej progu skrajnego ubóstwa. Program Pajacyk to pełne brzuszki i spokojne głowy. Sprawdź, jak możesz pomóc na pajacyk.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie to się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik, cena przed obniżką 15,95, a teraz 9,99 za kilogram. A tylko w poniedziałek. Masło ekstra 83% Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99, a teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście tanio i cicho. W trasie pełna swoboda, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tigo z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych. W tym z ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery z Dunek. Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.

0: 92 FM. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
1: Idę w Melo. No to mamy, punktualnie 19 w tej godzinie zagramy w naszą zabawę O czym myśli Pychu, ale wcześniej zagramy dużo naprawdę wielkich sztosów. Kaigo, Max Magno, Inni i Take Me Back. To będzie Daruti Sandstorm, także zaczyna Martin Garrix z Edem Sheeranem. Tu Pychu, siemano.

Take Me Back to Kygo i Max Magnon w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 9 minut po 19. No i to jest chyba dobry moment, żeby zacząć naszą zabawę O czym myśli Pychu. Zasady proste, ja o czymś myślę, daję wam podpowiedzi, a wy dzwonicie pod 321-321-777. No i próbujecie zgadnąć, o co mi chodzi. A dziś myślę o czynności. I słuchajcie, ta czynność potrafi zmęczyć, ale też potem można pochwalić się, jak się ją zrobi, na social mediach. I bardzo często ludzie lubią to robić. Oto czekam na wasze telefony już za moment. 321-321-777. Zapiszcie sobie ten numer, za chwilę wam się przyda.

0: ale ten gość dał w tym roku show na Tomorrowland. Calvin Harris i My Way. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 19.18 na zegarach. No to ja mam do was standardowe pytanie. Jak co wieczór? O czym No i jak co wieczór proszę, żebyście dzwonili pod 321-321-777 no i spróbowali rozwikłać to, co dzieje się w mojej głowie, o czym ja dzisiaj myślę. Już możecie to robić. Na dziś, słuchajcie, myślę o czynności. Ta czynność potrafi zmęczyć, ale też potem można się pochwalić, jak się ją zrobi w social mediach. No to ja już widzę, że telefony dzwonią, więc odbieram. Halo, jak masz na imię?
1: Witam, cześć, Łukasz. Tej
0: no cześć, Łukasz, to o czym myśli pychu?
1: Mi się wydaje, że myślisz o jakimś bieganiu może, po którym możesz wystawić, pochwalić się swoim wynikiem?
0: No stary, jakżeś szybko rozwikłał tę zagadkę. Czy ty do tych biegających należysz?
1: Absolutnie nie.
0: Ja cię rozumiem. Myślę, że i ciebie i mnie łączy jedna rzecz. Jesteśmy mistrzami w dynamicznym biegu między na przykład łóżkiem a lodówką. Co ty na to?
1: Dokładnie. Tylko krótkie odcinki. O czym myśli pychu?

0: Halo Radio Iława.
1: Siedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
1: Posiedzimy, pokważymy takie plany.
2: Bez lipy.
3: Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję zimną. Masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie

0: zrobię ten kawałek do reklamy.
1: Pogonimy tydzień, weekend przywitamy. Bardzo mi się podoba właśnie to w tym numerze. Pogwarzymy Sokół, Clear Mind i Enklawa. To jest Meloradio, 27 minut na zegarach po 19. No a ja patrzę na to, co dzieje się w siatkówce. I brawo, brawo, brawo panowie. Seria błędów Niemców. No i Polacy meldują się w półfinale Mistrzostw Europy. 3-0 pokonaliśmy właśnie drużynę reprezentacji Niemiec. Wielkie brawa. I co tam sąsiedzi u was?
2: Meloradio. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
3: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
4: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
3: I zrobiła nam super pokój.
4: Mamo, dzięki!
5: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
7: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
8: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
9: Skoda.
10: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
11: Bo teraz w Auchanu przy zakupie dwóch dowolnych opakowań kabanosów Tarczyński trzecie najtańsze dostaniesz gratis. A masło łaciate Ekstra 200 gramów aż 38% taniej, tylko 3,45. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,58 i wiele innych promocji. Oferta do 23 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: Pracownikiem tygodnia, miesiąca i roku zostaje... Ja sam. A co? W końcu to moja firma i pracuję w niej sam. A dzięki Crédit Agricole to naprawdę dużo łatwiejsze niż mogłoby się wydawać.
13: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
14: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
15: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
16: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
15: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
17: Bo teraz w Lidlu jest akcja! Szkoły pełne talentów! Dzięki niej szkoły w całej Polsce mogą dostać sprzęt dla dzieci!
18: Zrób zakupy za minimum 50 zł, w tym warzywo lub owoc. Odbierz talenciaki przy kasie i przekaż szkole. Wrzuć do urny w placówce lub zeskanuj kod QR, a szkoły wymienią je na sprzęt dla dzieci. Każdy talenciak się liczy. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Wspieraj z Lidlem szkoły pełne talentów.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.
21: Dzień dobry. W
9: naszym studiu gościmy Andrzeja Bargiela, ski alpinista. Andrzej, co łączy biznes ze zdobywaniem górskich szczytów?
21: W biznesie, jak w górach, gdy idę naprzód, to z zaufanym partnerem. Bankiem BNP Paribas.
22: Zobacz efekt dobrych decyzji biznesowych. Zyskaj zwrot do 5000 zł na konto. Otwórz konto firmowe w banku BNP Paribas w promocji i spełnij jej warunki. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja Rozpędź swój biznes, czwarta edycja, organizowana jest dla nowych klientów mikroprzedsiębiorców przez BNP Paribas Bank Polska S.A. Trwa do 31 grudnia 2026 roku. Regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
23: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.

0: Król, no wiele tutaj można o nim powiedzieć. Waiting for Love. Tak podkręcamy tempo, to jest Melo Radio, 15 minut do 20, a ja cały czas czekam na wasze wiadomości i głosówki na WhatsAppie Melo Radia. Dajcie mi znać, czy wasz wtorek na plus, czy na minus. Co się dzisiaj u was wydarzyło, czym chcielibyście się pochwalić? Dajcie mi znać głosówkami, odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl, tak jak zrobił to Łukasz.
1: Cześć Olek, witamy Melo Radio.
0: Siema.
1: Wtorek na plus. Siatkarze nasi, widzę, z Niemcami też na plus. Idę zaraz na randeczkę, zaproszony do kina, to też na plus. Tak, życzę wszystkim super, super, super wieczoru.
0: Łukasz, ty żyjesz najlepszym z możliwych żyć. Jak dorosnę, chcę być jak ty.

0: Marlon Hofstadt i I Like. Tak podkręcamy tempo. To jest Meloradio, 20 już za moment wybije, a po niej pogadamy sobie między innymi o tym, co dzieje się w uniwersum Książula, ale też pogramy fajnie. I to nawet bardzo.
1: A już o 20 zagramy
0: Eben i Hearts. Taki będzie można sobie porobić za kółkiem kierownicy już punktualnie o 20, bo zagramy ten numer wtedy, kiedy inni jeszcze będą gadać.

0: autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
1: Zabrali nam lato, już pana.
0: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo. Autopromocja. Reklama.
2: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
3: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
4: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
5: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
4: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
6: Skoda. Wygenerowano z AI.

0: Instaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
3: No ja. Właśnie otwieram firmę.
2: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
3: To tak się da?
2: No ba.
4: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
5: Polska pokochała Chery's Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. W mieście jeździsz tanio i cicho, w trasie masz pełną swobodę, bez ograniczeń zasięgu. Teraz modele Tiggo odbierzesz z wysokim rabatem i ubezpieczeniem za złotówkę. Nie czekaj, sprawdź w salonach Chery. Zapraszamy do salonu Chery's Dunek, Olsztyn, ulica Macieja Rataja 15. Sprawdź ofertę i umów jazdę testową na cherry-zdunek.pl.
6: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW Zdunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza.

0: Radio Iława. Słuchaj na 90.2 FM. Idę w melo.
1: No to mamy punktualnie 20 na zegarach. Humorki u was dobre? Dajcie znać, co robicie. Czy wasz wtorek na plus, czy na minus? WhatsApp Melo Radio, tam czekam na głosówki. Odnośnik na meloradio.pl. A my gramy. Iben i Hertz. To na sam początek Florida i David Guetta. Oni już za moment. Tu Pychu, siemano.

Fly High, tak podkręcamy tempo. 16 minut po 20 na zegarach, a czas rozpocząć klubowy sezon. No słuchajcie, za oknami już coraz zimniej, więc plenerki czas zamienić na kluby, a do tego zaprasza warszawskie Niebo. Już w ten weekend dwie naprawdę mega mocne imprezy. Heizbeast, Tyszka czy Karo, oni między innymi za dekami będą naprawdę mega mocne hiciory. Idziemy do Nieba, to już naprawdę kultowa impreza, a skoro my idziemy w Melo, no to ja mam dla was trzy podwójne wlotki na właśnie to wydarzenie. Jeśli chcecie je zgarnąć, to wbijajcie na WhatsApp Melo Radia i dajcie mi znać, z kim i dlaczego chcielibyście się tam wybrać.

Kocham ten motyw, on mi się nigdy nie znudzi. Tovlo i To Die For, tak podkręcamy tempo. Słuchacie Meloradia, 20:27 aktualnie na zegarach. Kolejna afera u Książula. Słuchajcie, pojechał tym razem do Zielonej Góry, tam się wybrał. No i poszedł do jednej z knajp. Najpierw obsługa trochę nie dowiozła, no po prostu niemili byli. No a potem zapłacił od cholery pieniędzy i nie chcieli mu dać nawet za to paragonu. No muala, jak się domyślacie, ta knajpa nie dostała. Zdziwienie ogromne. No ostatnim razem tak się zaskoczyłem, jak się dowiedziałem, nie wiem, że wtorek nie jest tak fajny jak piątek.

0: ale się zrobił klimacik. Teraz można było sobie zobaczyć na drugą połówkę, która obok na miejscu pasażera siedzi. Trochę się do niej uśmiechnąć, a może jak się stoi na czerwonym świetle, to dać buziaczkę. To model i Tiesto. To Another Love w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, a teraz czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: O i tutaj takiego radosnego, w sumie nie radosnego, romantycznego klimaciku już nie będzie, ale będzie naprawdę petarda, jeżeli chodzi o energię tego kawałka. No bo pan Timmy Trąbka wraca, czyli Timmy Trumpet wydaje 23 października swój najnowszy krążek Revelations, się on będzie nazywał, a to jedna z jego zapowiedzi. Timmy Trumpet, Ale Farben i Alex to Chase the Feeling. Yeah.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

chodzą po ścianie. To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: You Don't Know Me to Jax Jones i Ray, która pojawi się w przyszłym roku w Polsce. Zagra na Openerze. To już 3 lipca się wydarzy. You don't know me.
1: Yeah. A już o 21:00 zagramy.
0: A trochę szybciej, bo za moment Kungs. I Teofilus London, Galaxy. Od tego właśnie numeru rozpoczniemy 21, a zrobimy to punktualnie o pełnej. Bo kiedy inni jeszcze gadają, to ja już gram. I have a dream. One day.

0: One day, this nation will rise up.
1: Meloradio Guava.

0: Reklama. W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
2: Czas na auto, które wyróżnia się na drodze. W salonach Nissan z Dunek trwa akcja specjalna. Nowy Nissan Juke z rocznika 2026. Dostępny w cenie już od 96 900 zł. Bogate wyposażenie, automatyczna skrzynia biegów i wiele wersji dopasowanych do Twojego stylu życia. Dynamiczny crossover z charakterem, gotowy do odbioru w ciągu 3 dni. Odwiedź salon Nissan Zdunek i skorzystaj z oferty specjalnej. Nissan Zdunek, Leonharda 3, Olsztyn.
3: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Po reklamie. Meloradio Iława. Słuchaj na 92 FM. Idę w Melo.
4: Wiecie, że dzisiaj mamy ostatni dzień lata, jutro zaczyna się kalendarzowa i astronomiczna jesień. No to dajcie mi znać, jakie jest wasze najlepsze wspomnienie tego lata. Czekam na głosówki na WhatsAppie. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. Jakie jest wasze najlepsze wspomnienie tego lata? Czekam na głosówki, no i gram naprawdę jeszcze bardzo letnio, więc możemy wycisnąć te ostatnie chwile lata, które przed nami. Arash i Temptation to za moment, Kungs i Galaxy, od tego zaczynamy. Tu Pychu, siemano.

21.13 na zegarach Thomas Gray i Heaven. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a ja cały czas pytam o wasze najlepsze wspomnienie tego lata. No bo ono już dziś ma swój ostatni dzień. Dajcie mi znać na WhatsAppie Meloradia głosówką, jakie jest najlepsze wspomnienie tych ostatnich 3 miesięcy, jakie mieliście w to lato. Skiety Meloradia są do zgarnięcia za wasze głosówki. Odnośnik do WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl. No ja od siebie dam to, że moim jednym, chyba najlepszym wspomnieniem, to jest oczywiście Tomorrowland, na którym między innymi Thomas Gray zagrał, ale też masa innych artystów. Jeżeli wy też chcielibyście sobie tak wrócić wspomnieniami do tego, co działo się w Belgii, no to wbijajcie na nasze sociale, no i też pamiętajcie, że co sobotę punktualnie o 20 rusza Dobre Melo, a na sam początek właśnie o 20 The Best of Tomorrowland, czyli najlepsze sety prosto z Belgii. Melo.

0: Z tego luzu, mam nadzieję, wy też macie dużo. Ja mam dużo nowości.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i czas na gościa, który już w muzie elektronicznej siedzi ponad 4 lata. Od 2022 roku się nią zajmuje. Produkcją, graniem. No a główne jego style, które chce nam przekazać, to house i techno. Tym razem ma dla nas coś zupełnie nowego. Mopi, tak się on nazywa. To gość z Holandii. A jak wiadomo, tam gdzie Holandia, tam musi być wesoło. Tak jest też w tym numerze. Just a little bit more. Tak się nazywa jego najnowszy kawałek, a brzmi on tak.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ale to jest genialne. Armin van Buuren i Sasha. To Everlasting w Mela. A my, moi drodzy, mamy to. Patec, Kuba Patecki, jeden z najmocniejszych influencerów, zrobił to, co zapowiadał. Wraz ze swoją ekipą wszedł na, uwaga, niezdobyty dotąd szczyt w północnym Karakorum. No i wielkie brawa, bo zrobili to jako pierwsi w historii. Gratulujemy. No i w tym przypadku powiedzenie Polska górom jakoś tak bardziej nabiera lepszego znaczenia.

Son Fodera i Becky Hill to Say Something. Nowość na antenie Meloradia. Tak dobiegamy do godziny 22, ale wy pamiętajcie, że cały czas, całą dobę możecie wbijać na meloradio.pl, no i zgłaszać się po naszą szybką kasę. Mamy dla was 200 do wydania, na co tylko chcecie, wbijajcie na naszą stronę i się zgłaszajcie.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama. Od miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. Po przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Dealer BMW z Dunek, Gdańsk, Gdynia i Olsztyn zaprasza. Po reklamie. Autopromocja. 30. Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
1: I cóż, że ze Szwecji, jak po raz drugi w Polsce są numerem jeden. Jesteście stali w uczuciach do tego numeru. Swedish House Mafia i Lika Lee po raz kolejny z rzędu są na szczycie. A jak będzie tym razem?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Autopromocja. Meloradio Iława. Słuchaj na 90.2 FM.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

sikać. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa. Moje życie loco la fida. Ona chce być jak Mona Lisa. Mam cash i kartę Visa.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Polska jest piękna w wakacje, lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze, na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie